0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje na Dzień Dobry, bracia Cugowscy i piosenka pod tytułem Za Szkłem. Jeśli chodzi o szkło i o Cugowski, to uważajcie, żeby was nie poniósł ten długi weekend. Ostrzegamy tylko, tak? Po prostu po przyjacielsku, po znajomości, no nie? A na razie się witamy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Dziachin, Tomek Florkiewicz. Wszyscy jesteśmy, wszyscy się meldujemy. Mamy nadzieję, że wy też. I za chwilę was zaprosimy na wiadomości o 6.
1: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: 3 czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest środa, jest 6. Iwona Barańska teraz i wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Od dzisiaj młodzież na elektrycznych hulajnogach i na rowerach, tylko w kasku. Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd dał zielone światło. Maja Chwalińska jeszcze przed południem zagra o półfinał French Open. Młodzież w wieku do 16 lat na e-hulajnodze i rowerze musi od dziś jeździć w kasku. Zmieniły się przepisy. Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu.
2: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
3: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
4: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
3: A ile siostra ma lat?
4: 13.
1: Z dziećmi o kaskach rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wynarska. To nie jedyny projekt dotyczący młodzieży. Zaraz po wakacjach może wejść w życie zakaz używania w szkołach smartfonów. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
1: Projekt trafi teraz

0: do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie we wrześniu.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
0: Maja Chwalińska może przedłużyć piękny sen w Paryżu. Dziś na French Open zagra o półfinał. By awansować do najlepszej czwórki, musi pokonać Rosjankę Annę Kalińską. Znowu nie będzie faworytką, ale w poprzednich rundach to akurat był atut naszej tenisistki.
2: No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię.
0: Zapewnia Maja Chwalińska. Ćwierćfinał French Open o 11. Polscy piłkarze z kolei zagrają dziś ostatni mecz w sezonie. Na Stadionie Narodowym zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
3: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadry, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze. Nieważne, czy to sparring, czy to jakiś playoff, czy mundial.
0: Mecz z Nigerią dzisiaj o 20:45.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
4: Bez większych problemów o tej porze przejedziemy przez centrum miasta. Na drogach dojazdowych też nie widać jeszcze bardzo dużego ruchu, chociaż na pewno już niedługo zacznie się tam zagęszczać. Przede wszystkim mowa o Brzezińskiej, Strykowskiej czy okolicach Palki, ale też Łagiewnickiej, Włókniarzy, Aleksandrowskiej czy z drugiej strony Pabianickiej, a także Narzgowskiej.
5: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów Grilli oraz spa ambaseny.pl.
1: Pogoda w Łodzi.
4: Niewiele słońca pojawi się dzisiaj od samego rana na niebie w Łodzi. Raczej chmury będą dominować, ale słońce jeszcze tu i tam będzie miało się pojawić. Na pewno po 19 synoptycy prognozują też możliwe opady deszczu. Do tego czasu jeszcze trochę, więc będziemy to sprawdzać. Mamy teraz 14 stopni, 26 możemy spodziewać się maksymalnie. Wiatr będzie umiarkowany, ale ciśnienie w dolnej granicy normy.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM.
5: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów Grilli oraz spa ambaseny.pl.
7: Dzień dobry. Po szóstej będziemy jak Szosta, Szurkowski, Majka, nawet Kwiatkowski, gdyż dzisiaj wypada trochę pokręcić.
8: No tak, ale nie ma co nosem kręcić, gdyż ta środa to niemalże piątek, a po szóstej nadchodzący długi weekend opiszemy tytułem filmu lub serialu. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. No to teraz P jak pobudka i Las Ketchup. Aser, długi weekend. Cztery po szóstej.

0: Really, do you really, really want you hurt me? Culture Club w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, we wtorkowy poranek. Nie, czy środowy, co ja gadam, trzeci dzień czerwca już mamy, tak? O tej wczesnej porze, tak, o 6.11 tak. Zaglądamy do kalendarza.
1: 32 urodziny obchodzi dzisiaj teleturniej 1 z 10. Obchodzimy dzisiaj również dzień savoir vivre.
0: Na siebie.
1: Oraz, a to pewnie na Jawora, Światowy Dzień Roweru.
2: Na pionu masz.
3: No masz, no, dla mnie dzień jak co dzień, tak. Kręciłem się już troszkę, nie tylko po kuchni. A państwo, słuchacze kochani, czy ktoś właśnie wsiada na rower i kręci, i pedałuje w stronę pracy? Jeśli tak, to pochwalcie się, dzwońcie, dajcie znać, czekam osobiście. Na pewno nikt nie zadzwoni, jak zawrzecie 22, 4, 4 i 3, 0. Może jednak ktoś się męczy od samego rana. Zaczynamy apel poranny, dzwońcie, uratujcie. A teraz Edyta Górniak, piosenka sprzed 4000 lat, Jestem kobietą.

0: Jednak słuchamy The Stranglersów, to muszę przyznać, że moim ulubionym utworem The Stranglers jest Midnight Summer Dream, ale to nie ta piosenka. Tato Always the Sun, ale też ładnie, ładnie gramy. Tak zaczynamy. Ładnie. Środowy poranek w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 20 po 6.
1: No już za kilka chwil pojawi się grupa Depeche Mode i piosenka Personal Jesus. No rzeczywiście taki Personal Jesus to o tej porze jest Jezu, znowu trzeba wstać. Każdy, kto tak zakrzyknie, niech zrobi głośniej Radio Złote Przeboje. Tak, trzeba wstać, ale jutro wolne. Przypominamy i polecamy się.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: Ależ to pięknie brzmi. Lombard, diamentowa kula, radio, złote przeboje na dzień dobry. Kochani, z okazji Światowego Dnia Roweru krącimy się po kuchni jak kawa po pustym żołądku dzisiaj. I oczywiście nie wierzymy, że są wśród nas jacyś rowerzyści. Mamy rację, 22, 4, 4, 3, 0. Zaczynamy apel poranny. Dzień dobry, słuchamy, kto tam?
1: Witajcie, kochani. Proponuję więcej wiary w swoich słuchaczy. No. Otóż ja siedziałam na rowerku już po godzinie 4 rano, więc to wcale nie jest tak bardzo późno. Pozdrawiam was serdecznie, Ewa z Bielska-Białej.
2: No jesteśmy zbudowani, a właściwie zakręceni.
3: Jesteśmy. Redaktor od rowerów nie docenił słuchaczy. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na apel poranny. Przy czym na apel można się spóźnić, a na długi weekend nigdy! Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, Jermaine Jackson i Pia Zadora. Tak wam gramy teraz o 6:33.

0: pytanie, szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę, że to jest środa, która de facto jest piątkiem, kiedy gramy Big Mountain i tak się z lewej na prawą, z prawej na lewą, to chcieliśmy tu przypomnieć, że bujać to my, a nie nas, tak? To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 19 minut będzie siódma.
1: Dzień dobry, w środowy poranek wam mówimy. Środowy poranek, a jakby trochę piątkowo się zrobiło od rana. Za chwilę zagramy przebój z filmu Żona Pastora, no trudno. Znaczy, na piosenkę znacie i na pewno lubicie, sami sprawdźcie, o której piosence mowa, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: I jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
17: Nieco większy ruch da się już odnotować na drogach dojazdowych do miasta. Tłoczno zaczyna robić się na Pabianickiej, zwłaszcza przy rondzie lotników lwowskich, ale podobnie wygląda Żgowska i Tomaszowska. Ciężko jedzie się już też przez Rokicińską, zwłaszcza w okolicach Malowniczej. Na Pomorskiej, Telefonicznej czy Brzezińskiej też aut przybywa.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Boże ciało. Konklawę. Kevin sam w domu, a może to jest teksańska masakra piłą mechaniczną. Dzisiaj zacznie się długi weekend, a my, uwaga, my wszyscy opiszemy plany weekendowe tytułem filmu lub serialu.
2: Ja bym to może zatytułowała klany, no bo będą spotkania rodzinne.
3: Dobra, dobra. Ja proponuję słoneczny patrol, bo liczymy, że w końcu zaświeci słońce.
4: Na Pamelę no tak, liczysz,
5: no
4: tak.
5: No tak.
4: A może The Office, jeśli jednak w piątek musisz być w biurze. A państwo słuchacze, kochani, opiszmy plany weekendowe tytułem filmu lub serialu 22 44 30 i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najbardziej pomysłowy telefon albo mail wyślemy złotą kawę z prowadzącymi na opakowaniu po użyciu do zmieszanych wrzucić. Opiszmy plany weekendowe tytułem filmu lub serialu 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofast.
9: Reklama. Trzeci dzień czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest środa, jest punktualnie siódma. Wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
10: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu, w tle podejrzany awans. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Długi weekend ciepły, ale parasol warto mieć pod ręką. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Prawa i Sprawiedliwości Patrykowi Jakiemu. Zdaniem prokuratury, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiS, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne.
11: To jest jeden z najśmieszniejszych, jeden z najgłupszych wniosków w historii III Rzeczpospolitej.
10: Jednocześnie Jaki deklaruje współpracę z prokuraturą. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej. Bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stop w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Sorociński.
12: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
10: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu.
13: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła będzie często padać. Takie są prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
14: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
10: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni pogoda jest typowa właśnie

0: dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Z okazji długiego weekendu z ofertą dla turystów wychodzi PKP Intercity. Wydłuży pociągi o dodatkowe wagony. Łącznie doczepi 590 wagonów. Takie rozciągnięte składy będą kursować od dziś do niedzieli.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
2: Mateusz Stanicki, zapraszam. Po gronczyni Igi Świątek Marta Kostiuk zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy. Nadało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką Eliną Świtoliną. Kostiuk o awans do finału zagra w czwartek z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Dziś ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej. Spotkanie, jakie rusza o 11, pokaże Eurosport. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej 11. Selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban zdradził część składu naszej kadry na dzisiejszy mecz z Nigerią, ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza mocno rotować składem. Spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie rusza o 20:45.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Złote Przeboje w drodze.
2: Na drogach dojazdowych do miasta zdecydowanie widać już większy ruch i coraz więcej aut pojawia się też w centrum. Ciężko jedzie się przez skrzyżowanie Marszałków czy Rondo Solidarności. Na rondzie Lotników Lwowskich też można spędzić trochę więcej czasu. Podobnie sytuacja będzie wyglądać przy Zachodniej, zwłaszcza koło Lutomierskiej, Drewnowskiej i Ogrodowej.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda w Łodzi.
2: Chmury dominują dzisiaj od samego rana na niebie w Łodzi. Słońce jeszcze tu i tam ma się co prawda pojawić, ale ma go być niewiele. Do tego jeszcze po 19 będzie mogło padać. Jeszcze trochę czasu do tej godziny mamy, więc będziemy to sprawdzać na bieżąco. Na termometrach mamy 15 stopni. Maksymalnie możemy spodziewać się 26, więc będzie trochę cieplej niż ostatnio. Wiatr też będzie umiarkowany, ale za to ciśnienie nieco niskie, a na pewno w dolnej granicy normy.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
3: Dzień dobry, dzisiaj mecz. Nie o honor, nie o wszystko, tylko o naszą ulubioną Pietruszkę. Ale i tak po siódmej będą u nas wojny futbolowe, czyli wytypujemy wynik starcia Polska-Nigeria.
4: No, obawiam się, że to nie będzie trudne. Po siódmej będzie też ona, Krystyna Iwona, w serialu Życie ssaków polskich. A dzisiaj odcinek będzie długi, jak ten nadciągający weekend. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 5 minut po godzinie siódmej. Let's get loud, czyli bądźcie głośno.

0: Wojny futbolowe w Radiu Złote Przeboje.
1: Kiedy jest jakiś ważny mecz, to zawsze w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry typujemy wynik na podstawie kategorii niepiłkarskich. No tak. A dzisiejszy mecz najważniejszy, bo gramy o pietruszkę.
2: Przed meczem Polska-Nigeria wojny futbolowe zaczynamy od kategorii największy piłkarz w historii.
3: Największym piłkarzem polskim był Emanuel Olisadebe.
1: Największym piłkarzem nigeryjskim był Emanuel Olisadebe. A zatem zaczynamy od remisu 1-1. Kolejna kategoria: przemysł filmowy.
3: Nigeria ma drugi największy przemysł filmowy, produkuje 5 tysięcy filmów rocznie, a ich Hollywood nazywa się Nollywood.
2: Polska ma Hollywood, Patryka Wegema i Kacwawę. Gold dla Nigerii, przegrywamy 1-2. Kolejne kategorie, przydomek reprezentacji i języki już za godzinę, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Wojny futbolowe w Radiu Złote Przeboje.

0: Wakacje coraz bliżej, więc już gramy przeboje lata i wakacji. Ten akurat był z roku 1999. Lubega, Mambo Number 5 w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: 20 minut po 7 dokładnie, a za kilka chwil premierowy odcinek naszego porannego serialu przyrodniczego. Krystyna Iwona zaprosi was na życie ssaków polskich, w którym nie zabraknie długiego weekendu.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
0: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Mamusia?
8: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media

0: Za Jamiroquai w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Ciągle w formie, chociaż kapelusz się trochę skulkował. Nie oszukujmy się. A przed nami to, co tygrysy lubią najbardziej. Ssaki naczelne zresztą też nadciąga długi weekend.
1: I na ten temat całkiem długo będzie się rozwodziła ona, niezawodna Krystyna Iwona, w najnowszym odcinku serialu przyrodniczego
2: Życie ssaków polskich.
3: Ssaki nadwiślańskie, nauczone wieloletnim doświadczeniem, pamiętają już, że trawienie potraw z grilla to procesja długotrwała. Dwunożne naczelne cenią sobie długość.
4: Wow!
3: O ileż przyjemniej, jak leniwiec, spędzać czas w pozycji, w której mierzy się długość, a nie wysokość. Jak niedźwiedzie cenią sobie długi sen. Nadwiślańskie są też jak polskie bociany. Kochają długi lot na długi urlop w ciepłych krajach. A najlepszy weekend to ten długi jak tasiemiec. Niezwykle ważne jest, żeby po słowie długi pojawił się jednak rzeczownik, bo same długi nie są przyjemne.
5: Nie podoba mi się.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: nie wiem czy wiecie, ale kilka lat temu Goran Bregowicz spadł z drzewa z wysokości 4 metrów z wiśni w swoim ogrodzie w Belgradzie. To by tłumaczyło niektóre jego poglądy, ale muzykę bardzo lubimy i cenimy. Goran Bregowicz w duecie z Krzysztofem Krawczykiem w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 21:08.
1: Za chwilę wiadomości z dróg prowadzących w kierunku pracy, a później piosenka, która towarzyszyć nam będzie przez cały dzień. Jakie trudne słowo, przez cały dzień. Piosenka, która nazywa się Gotta Go Home, czyli muszę pójść do domu, gdyż długi weekend nadciąga. Bonnie M zagramy w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Poranne godziny szczytu coraz bardziej dają się już we znaki kierowcom w centrum Łodzi i ciężko jedzie się już przez skrzyżowanie Marszałków, Przędzalnianą czy Niciarnianą. Podobnie sytuacja wygląda na Zachodniej, Ogrodowej, Drewnowskiej i Lutomierskiej. Tłoczno będzie już też w okolicach Wróblewskiego czy bliżej Kilińskiego i Przybyszewskiego.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Wybrany temat. Dzwońcie.
1: Boże ciało, konklawę, Kevin sam w domu, a może The Office. Dzisiaj po południu zacznie się długi weekend, a my razem z wami opisujemy plany weekendowe tytułem filmu albo serialu. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Moje plany na weekend to tak jak z filmu Słoneczny Patrol, będę patrolowała okolice na rowerze, będę jeździła i będę śledziła, gdzie jest słoneczko, bo tam, gdzie słońce, tam jestem ja.
3: No, ja mam troszkę planów na ogródku, przy domu, także tytuł filmu na weekend Apokalipto.
4: Moim pomysłem na tytuł są alternatywy 4, ponieważ są 4 dni i każdego będzie robione coś zupełnie innego i z innymi osobami.
1: Opiszmy plany weekendowe tytułem filmu, serialu, może jakiegoś programu telewizyjnego. 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek @złoteprzeboje.pl mailowo. Za najbardziej pomysłowy telefon albo mail wyślemy wam złotą kawę z prowadzącymi na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: ogrzewa nas od samego rana w środowy poranek. Samantha Fox i jej przeboje w radiu Złote Przeboje za 4 minuty 8, a my szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Koniec z łatwym kasowaniem punktów karnych. Od dzisiaj jest zmiana przepisów. Co dokładnie się zmienia? Wyjaśnię wszystko w najbliższych wiadomościach o 8.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama. Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
7: Trzeci dzień czerwca mamy w kalendarzu, to jest środa, jest ósma. Wiadomości radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
8: Koniec z kasowaniem punktów karnych za najgroźniejsze wykroczenia. Od dziś zmiana przepisów. Protesty na wylotówkach z Krakowa. Kierowców czekają utrudnienia. Historyczna szansa naszej tenisistki Mai Chwalińskiej. Stawką półfinał w Paryżu. Od dziś zmieniają się zasady dotyczące punktów karnych. Kierowcy nadal mogą zmniejszyć ich liczbę po specjalnym szkoleniu, ale nie w przypadku najpoważniejszych wykroczeń. Chodzi m.in. o jazdę po alkoholu, rażące przekroczenie prędkości czy poważne naruszenia bezpieczeństwa pieszych. Eksperci podkreślają, że nowe przepisy mają skuteczniej odstraszać od niebezpiecznych zachowań na drogach. To może być trudny początek długiego weekendu dla mieszkańców Krakowa. Przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli dziś protesty na głównych trasach wylotowych z miasta. Katarzyna Młynarczyk.
9: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą trzy miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopian w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, m.in. gmina Skawina. Akcja zbiega się z początkiem wyjazdów na długi weekend, dlatego kierowcy powinni spodziewać się utrudnień i wydłużonego czasu przejazdu.
0: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Maja Chwalińska już stała się sensacją turnieju French Open, ale dziś może zrobić kolejny krok w stronę marzeń i awansować do najlepszej czwórki jednego z czterech najważniejszych turniejów roku. By tak się stało, musi pokonać Annę Kalińską.
10: Na pewno dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie.
8: Mówi Maja Chwalińska. Obie wyjdą na kort o godzinie 11. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej jedenastce. Selekcjoner Jan Urban zdradził część składu naszej kadry na dzisiejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza mocno rotować składem.
11: To są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
8: Mecz z Nigerią dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie, początek o 20:45.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
12: Boczno o tej porze na pewno będzie na Rondzie Solidarności. Jeżeli macie taką szansę, to omijajcie tamte okolice. Więcej aut będzie też już na Wojska Polskiego Źródłowej, Telefonicznej czy w okolicach Palki i Pomorskiej. Ciężko jedzie się też przez okolice Konstantynowskiej i Aleksandrowskiej. Nielepiej sytuacja wygląda w okolicach Paderewskiego i Pabianickiej.

0: właściciel salonu Gili, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Pogoda w Łodzi.
2: 17 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Dzisiaj możemy spodziewać się 26, więc będzie trochę cieplej niż w ostatnich dniach, no ale tego słońca ma być za to trochę mniej. Gdzieś tam ono jeszcze przebije się między chmurami, no ale chmur ma być więcej. Do tego jeszcze po 19 w prognozie pogody widać możliwe opady deszczu. To będziemy jeszcze sprawdzać. Wiatr na pewno utrzyma się dzisiaj umiarkowany.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Gili, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry. Kiedy jest jakiś ważny mecz, to zawsze w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry typujemy wynik na podstawie kategorii niepiłkarskich. I po ósmej finał wojny futbolowej Polska-Nigeria. Dowiemy się, kto wygra.
4: Po ósmej też dowiemy się, kto wygra złotą kawę porannego programu w nagrodę za udział w dyskusji porannej. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w środę, na progu długiego weekendu. Wake me up before you go, go. Gramy WEM. 4 po 8.

0: Wojny futbolowe w Radiu Złote Przeboje.
1: Kiedy jest jakiś ważny mecz, to zawsze w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry typujemy wynik na podstawie kategorii niepiłkarskich. No a dzisiaj mecz najważniejszy dla naszych, no bo gramy o pietruszkę z Nigerią.
2: Do tej pory w kategoriach największy piłkarz w historii i przemysł filmowy przegrywamy z Nigerią 1-2. Kolejna kategoria, przydomek reprezentacji.
3: Polska reprezentacja w piłce nożnej nosi przydomek Orły.
1: Nigeryjska reprezentacja w piłce nożnej nosi przydomek Super Orły. Co jest grane? Znowu Bęcki. Przegrywamy 1-3. Ostatnia kategoria, języki.
3: W Polsce używa się jednego głównego języka państwowego i jednego oficjalnie uznanego regionalnego, czyli kaszubskiego.
4: Deutschland.
2: W Nigerii używa się 500 języków. Przegrywamy sromotnie 1-4. Jak to dobrze, że to nie finał mundialu, tylko mecz o pietruszko.
1: Jak będzie naprawdę? Dowiemy się wieczorem po 90 minutach plus tym, co doliczy sędzia.
0: Wojny futbolowe w Radiu Złote Przeboje.

0: To był Michael Jackson, to był jego Thriller, czyli Dreszczowiec. I wyjątkowo nie była to muzyczna zapowieść pogody w nadciągający długi weekend. Nie, nie, nie, proszę Państwa, niech to będzie wróżba wszystkiego wspaniałego. Tego Wam życzę, Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, 20 minut po 8.
1: I przypominamy, że dzisiaj rano opisujemy plany weekendowe, długo weekendowe tytułem filmu lub serialu. Macie jeszcze 10 minut, żeby zadzwonić pod 22443 i 30. Po tym czasie za najlepszy pomysł wręczymy naszą poranną kabusię.
2: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverfest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Boże ciało, Kevin sam w domu, a może The Office. Dzisiaj po południu zacznie się długi weekend i my razem z wami opisywaliśmy przez cały poranek plany weekendowe tytułem filmu, serialu lub też innego programu i czas na podsumowanie.
2: Ja proponuję 07 zgłoś się, będziemy oglądać z sąsiadem.
3: Mój weekend będzie sponsorował serial Kochane Kłopoty.
4: Ja bym nadchodzący długi weekend określił jako przeminęło z wiatrem.
5: Ja bym tak powiedziała, pełna chata, bo wszyscy z domu będą bazować.
6: Jak dla mnie to jest taka oktawa Bożego Ciała, czyli pasuje im tutaj tytuł filmu Bollywood, czasem słońce, czasem deszcz.
7: Tytuł filmu na weekend to będzie Poszukiwany, poszukiwana, z tego względu, że z żoną będziemy imprezować, bo nie będziemy mieć dzieci na cały weekend. Pozdrawiam.
1: No właśnie, złotą kawę z prowadzącymi na opakowaniu wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż też jak nie ma dzieci, to jesteśmy niegrzeczni.
8: O tak.
1: Tak. No i dziękujemy za wszystkie telefony, a jutro?
8: Jutro będziemy sypać kwieciem i odpoczywać, a w piątek sprawdzimy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my będziecie na posterunku.

0: Jak to miło zagrać na progu, dosłownie na progu długiego weekendu. Together, forever, razem, na zawsze ruszamy w kierunku tego długiego weekendu. To był Rick Astley. W sobotę to już raczej będziemy mieli ochotę osobno, ale tym się będziemy zajmować potem. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry za 21:09.
1: Dzień dobry, nasze rendezvous. Kombi wam zagramy, Donna Lewis wam zagramy, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze przed długim weekendem. I jeśli nie zdążyliście do pracy na 8, to czy przynajmniej zdążycie na 9.
2: Autopromocja. Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
12: masz! 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
14: O tej porze na pewno więcej czasu spędzicie na Kilińskiego, Tymienieckiego, Przędzalnianej czy Przybyszewskiego. Ciężko jedzie się też przez Sienkiewicza, przy Nawrot, Tuwima. Podobnie będzie na Wojska Polskiego, Zgierskiej, Lutomierskiej, Drewnowskiej, Zachodniej i Północnej. Tłoczno jest też przy Włókniarzy, Zielonej i Legionów.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: nasze rendezvous kombi w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 8 minut zostało do 9. Z przyjemnością donosimy, że ciągle w Polsce są ludzie jednak z poczuciem humoru i dystansem. Otóż legendarna linia autobusowa 666 powróci na Hel. Donoszą o tym nawet światowe serwisy informacyjne.
1: The highway to Hell 666 bus has been resurrected.
0: Od razu wyjaśniamy, że Hell przez 2L to po angielsku oznacza piekło.
2: Linia 666 przez wiele lat woziła pasażerów do Helu, no ale 3 lata temu pod naciskiem środowisk katolickich jej numer został zmieniony na 669.
0: To jest jeszcze lepiej.
2: A w tym roku jeden z prywatnych przewoźników uruchomi latem linię 666, która będzie woziła pasażerów z Krakowa do Helu.
3: Tak, i tu się nie ma co oburzać, kochani. To tylko przypomnienie, że jak się człowiek za bardzo opali albo poobciera na piasku, to będzie piekło.
4: To jest Radio Złote Przeboje.
0: Pozdrawiamy miłośników Metaliku i innej szatanistycznej szarpaniny gitarowej. I teraz bez pośpiechu zapowiadamy Dire Straits, bo wiadomo, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Sultani Swingu.

0: Cudowne dźwięki gitary sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry to Dire Straits za 4.9. A teraz uwaga, 3, 2, 1. Jedziemy na długi weekend. Gazu!
1: Ale nie za szybko. Kontrole prędkości, trzeźwości, pasów bezpieczeństwa. No, policja rusza dzisiaj na drogi w całym kraju. Więcej o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 9.00.

0: Że to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: 725 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Środa, dzisiaj 3 czerwca, jest punktualnie godzina 9. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Patrole na każdej trasie. Policja zaczyna akcję Długi Weekend. Od dzisiaj młodzież na elektrycznych hulajnogach i rowerach, tylko w kasku. Unia Europejska szykuje się na sezon pożarów lasów. Jest plan gotowości. Od dziś na drogach w całym kraju więcej policyjnych patroli. To efekt wyjazdów na długi weekend i spodziewanego wzrostu ruchu. Policja zapowiada kontrolę prędkości, trzeźwości i kierowców oraz sposobu przewożenia dzieci i korzystania z pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze apelują o ostrożność, cierpliwość i planowanie podróży z wyprzedzeniem. A od dziś na drogach obowiązują nowe przepisy. Młodzież w wieku do 16 lat na e-hulajnodze i rowerze musi już jeździć w kasku. Za brak kasku u dziecka rodzicom grozi mandat do 100 zł. Choć jak mówi Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, policjanci chcą przede wszystkim edukować.
3: To nie będzie tak, że my nagle się ustawimy jako policjanci przy szkole i będziemy sprawdzać, które dziecko ma kask, a które nie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby edukować te dzieci, ale również dorosłych, żeby w te kaski wyposażać i żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, że będzie jechało jakieś dziecko bez kasku.
2: Dorośli mogą dawać dobry przykład i też zakładać kaski. Prawo i Sprawiedliwość ma swojego kandydata w wyborach prezydenckich w Krakowie. To Michał Drewnicki, krakowski radny tej partii. Członkowie PiSu apelują teraz do polityków Konfederacji, by w krakowskim głosowaniu oficjalnie poparli kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Konfederaci mają jednak swojego kandydata Bartosza Bochyńczaka. Unia Europejska przygotowuje się na pożary lasów. Poznaliśmy plan gotowości. Niemal 800 strażaków z 14 krajów, w tym Polski, będzie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty, czyli na Cyprze, we Francji, we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W stan gotowości postawiona jest także unijna flota, czyli 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Handel, hotelarstwo i gastronomia to branże, w których w sezonie zawsze potrzebne są ręce do pracy. Gdzie jeszcze potrzeba pracowników latem? O tym dziś w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy za godzinę.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
5: Mateusz Stanicki, witam. Maja Falińska zagra o półfinał wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Jej rywalką będzie dziś Anna Kalińska. Dla ostatniej polskiej zawodniczki na tej imprezie ta faza zmagań to życiowy rekord. Początek meczu o 11:00, transmisja w Eurosporcie. A wczoraj poznaliśmy pierwsze półfinalistki, to Mira Andrzejewa i Marta Kostiuk. W turnieju mężczyzn do półfinału awansowali rozstawiony z dwójką Aleksander Cwierew oraz Czech Jakub Mężik. Polscy piłkarze zagrają dziś ostatni mecz w sezonie. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2, ale selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że liderzy kadry wybiegną na murawę. Mimo to, podobnie jak 3 dni temu, nie zabraknie zmian. Początek meczu o 20:45.
4: Pogoda.
2: Dziś najwięcej słońca w okolicach Gdańska i Białegostoku, w pozostałych regionach więcej chmur, a od Dolnego Śląska w głąb kraju będą przemieszczać się deszczowe chmury. Możliwe też burze z gradem. Na termometrach od 18 stopni we Wrocławiu do 26 w Rzeszowie. Długi weekend ciepły, ale burzowy.
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
1: 3 czerwca w kalendarzu, a my ciągle świętujemy Dzień Dziecka, proszę Państwa, i ciągle szukamy w pamięci, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a teraz okazało się fajne. Pomyślcie i napiszcie o tym na złoteprzeboje.pl.
6: Bo dzięki tym wspomnieniom w finale konkursu Złote Dziecko będzie można wygrać w Radiu Złote Przeboje bardzo przyjemne 500 zł polskich na finał tej zabawy za niecałe pół godziny, gdyż u nas Dzień Dziecka trwa cały tydzień. A teraz słuchamy Frediego na dzień dobry w Radiu Złote Przeboje. 4 po 9:00.

0: Złote dziecko.
1: W Radiu Złote Przeboje przez cały ten tydzień świętujemy Dzień Dziecka i szukamy odpowiedzi na pytanie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie, że jednak to jest fajne. Może na przykład kożucha na mleku albo chodzenia spać po dobranocce. Najlepsze odpowiedzi nagradzamy, uwaga, kasą. Do wygrania jest aż 500 zł.
2: No to wejdźcie na złoteprzeboje.pl i napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie za fajne. No może nie lubiliście ubierać kalesonów, a dzisiaj ubieracie, nawet latem. Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie, że jest fajne. Zgłoście się na stronie internetowej złoteprzeboje.pl. No i to prędziutko, gdyż finał zabawy dzisiaj o 9:30.
0: Złote dziecko.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
2: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Reklama.

0: Złote dziecko.
1: Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne? Takie pytanie zadajemy wam w radiu Złote Przeboje co rano w tym tygodniu, właśnie z okazji Dnia Dziecka.
2: Tak jest, opowiadacie nam na złoteprzeboje.pl, a my najlepsze historie nagradzamy 500 złotymi, kochane. No i dzisiaj urzekła nas historia Ani z Dąbrowy Górniczej. Dzień dobry, Aniu, cześć.
3: Cześć.
1: Ale zanim właśnie będziemy cię tutaj obsypywać gotówką i prezentami, no to opowiadaj, czego nie lubiłaś w dzieciństwie, a dzisiaj jednak uważasz, że to fajne.
3: Oj, nie lubiłam najbardziej, jak najlepsza zabawa, a tu mama woła na ciepły obiad, który jest gotowy, podany na stole.
2: No. To wyobraź sobie. Mhm.
3: Trzeba było przerwać zabawę i wrócić do talerza.
2: A dzisiaj? Podaje, no, ciepły obiad.
3: No właśnie, niestety nikt nie chce podać. Tylko trzeba wymyślić, co ugotować i jeszcze podmywać na koniec.
1: Na tym właśnie podobno polega dorosłość, że trzeba wymyślić, co zrobić dzisiaj na obiad i tak już do końca życia. Codziennie.
2: A co byś powiedziała, co byś powiedziała, Aniu, na kilka dni stołowania się w jakiejś restauracji albo twoim ulubionym barze? Za 500
3: byłoby stówek? Byłoby nieźle.
2: Słuchaj, no to za tę opowieść masz 500 złotych polskich na przepuszczenie w jakiejś miłej, fajnej restauracji, po prostu do wdania na Dzień Dziecka. Gratulacje!
3: Dzięki wielkie!
1: To była Ania z Dąbrowy Górniczej. 500 już ma na koncie w Radiu Złote Przeboje. Dzień Dziecka, jak słyszycie, świętujemy przez cały tydzień. Jutro przerwa, ale w piątek znowu będziecie mieć szansę na wygranie 500 zł. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne.
0: Złote Dziecko.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.

0: The Shoot Shoot Song w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry to była Cher. Cher to jest fragment słowa ma Cher. Ujemy na długi weekend, dziękujemy, znikamy. Pa, pa.
1: Marsz, marsz na długi weekend. Nie, nie ma żartu. Dobra, Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz, dziękujemy.
2: Ale mam głupoty w głowie.
1: Przepraszamy za te głupoty w głowie, a Gosia Kościelniak
0: tak jest, tak jest,
1: już przy mikrofonie, też dobrze nastrojona.
3: Tak, najważniejsze, że nie ma żartu. Dobrze, że to podkreśliłeś. Nigdy w Radiu Złote Przeboje nie ma żartów i nie będzie ich przez najbliższe godziny. Oczywiście nie wiesz nigdy, kobiecie. Zapraszam.

Cash i Cool Andy Gang, rok 1984, a brzmi dosłownie jakby było wyprodukowane przed chwileczką. Za 5 minut będzie godzina 10, najważniejsze wiadomości z naszego miasta. Radio Złote Przeboje, zapraszam.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
3: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
4: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
3: i 90.
5: I do dziś są kochane.
3: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
2: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
5: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
2: Wiadomości z Łodzi.
15: Natalia Dobrowolska. To nie będą łatwe wakacje dla kierowców w Łodzi. Miasto zapowiada wakacyjną kumulację remontów dróg. Te mają ruszyć na 25 ulicach niemal w każdej części miasta, mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik z

0: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: Dorota Wardecka. Latem praca szuka człowieka. Ogłoszenia dotyczące pracy w sezonie letnim to już nie tylko same wakacje, bo czas wypoczynku, patrząc na branżę i na poszukiwanie pracowników, wydłużył się, mówi Bartłomiej Urbański z Pracuj.pl.
2: Ten koniec sezonu przesuwa nam się, zazwyczaj był to koniec września, teraz przesuwa się już do połowy, a nawet do końca października. W branżach z największym zapotrzebowaniem sezonowym, czyli gastronomia, hotelarstwo.
1: Oprócz tego, że przesuwa się koniec sezonu, to poszukiwanie pracowników zaczyna się wcześniej, bo nawet jeszcze w kwietniu. A jakie jeszcze stanowiska czekają na pracowników w tym sezonie?
2: Prace chociażby sprzedażowe, bo w miejscowościach turystycznych zawsze otwiera się mnóstwo sklepików, nie wiem, z pamiątkami, jakichś straganów, zwłaszcza dla dzieci. No jest tego ogólnie mnóstwo, a wykonywanie takiej z pozoru łatwej pracy daje nam nierzadko pierwszy sprzedażowy wpis w CV.
1: A do pracy w gastronomii wrócimy za godzinę.
0: Sprawdzone środki. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma AM Baseny. Dystrybutor ogrodowych basenów, grilli oraz spa. ambaseny.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Pogoda w Łodzi.
5: Bardzo przyjemna i słoneczna aura towarzyszy nam w Łodzi. Tak będzie mniej więcej do 15. Później będą mogły pojawić się chmury. Ma być ich całkiem sporo, bo jeszcze po 19 będą mogły towarzyszyć nam opady deszczu. Na termometrach mamy 21 stopni. Możemy maksymalnie spodziewać się dzisiaj 26. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie utrzyma się w dolnej granicy normy.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów, grilli oraz spa. ambaseny.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
6: Zaczynamy nasze przedpołudnie środowe. Niby zwykłe, a jednak niezwykłe, bo jutro niezwykły czwartek. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Będziemy się teraz cieszyć tym przedpołudniem razem z Samba de Janeiro. Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Specjalnie dla

Ten niegrzeczny Rod Stewart i jego czar. Radio Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 10. Kto dziś w pracy? No pewnie wszyscy. Zróbmy sobie takie lekkie przedpołudnie, wspólnotowe takie, czyli kto chce, dzwoni do Radia Złote Przeboje i mówi tak, imię, co robi teraz w pracy i w którym mieście jest. Żebyśmy poczuli, że łączy nas dobra muzyka, czyli największe przeboje lat 80. i 90., bo właśnie ich słuchamy wspólnie. Że pracujemy w tak różnych zawodach i w tak różnych miejscach, przy tym, że słuchamy tej samej muzyki. Ja zaczynam. Gosia, prowadzę teraz program w radiu, dokładniej miksuję muzykę i mówię do mikrofonu. Jestem w Warszawie i mocno wszystkich pozdrawiam. Telefon do Radia Złote Przeboje 224430. Za najciekawsze zajęcie, miejsce, telefon oddam po 12 butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje. Ale wiadomo, że liczą się najbardziej wasze głosy na naszej antenie. Przede wszystkim 224430 i 3 zera. Imię, co teraz robicie w pracy i w którym mieście?

0: dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: A jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.

No nie ukrywam, że tańczę przy tej piosence zawsze w studiu. Could You Be Loved? I Bob Marley był synem 18-letniej wówczas Sedley Marley Brooker i starszego od niej o ponad 30 lat jamajskiego nadzorcy plantacji Norwala Marleya, byłego kapitana brytyjskiej marynarki wojennej. Nie mam żadnych uprzedzeń co do mojego pochodzenia, mówił potem Bob Marley. Mój ojciec był biały, matka czarna, nazywają mnie mieszańcem czy jakoś tak, a ja nie staję po niczyjej stronie. Piłka nożna to obok muzyki największa pasja w życiu Boba Marleya, to wszyscy pamiętamy. Czasami można się nawet było zastanawiać, która z tych pasji była większa. Najsłynniejszy syn Jamajki kopał w piłkę niemal przy każdej okazji, nawet w trakcie wyczerpujących przecież tras koncertowych czy podczas sesji nagraniowych w studiu. Sam o sobie mówił jako o generale środka pola. Radio Złote Przeboje, Bob Marley za nami, a przed nami Mr. President i Coco Jumbo. 27 minut po godzinie 10. 2244 i 3 0. Dzisiaj sobie w naszym cyklu Robota nie zając. Po prostu łączymy się. Mówimy, jak mamy na imię, gdzie jesteśmy i co robimy w pracy.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverfest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Robota, nie zając.
1: Jest środa, trzeci dzień czerwca. Jesteśmy w większości w pracy. Robimy przeróżne rzeczy i wszystkie są potrzebne. Sami posłuchajcie siebie, to jest wspaniałe.
2: Z tej strony Roman z Poznania. Jestem w pracy, a rozwożę uśmiech. Co to znaczy uśmiech? Rozwożę szczęki, implanty i różna galanteria do gęby. Pozdrawiam.
3: Sylwia, jestem głównym księgowym, dzwonię ze Szczecina. Pozdrawiam wszystkich.
4: Prowadzę warsztaty tramwaj o dość muzycznej nazwie jazz. Dzięki uprzejmości tramwaji warszawskich od niedawna możemy słuchać radia i uprzyjemnia mi to dzisiejszą i w ogóle ogólnie pracę.
5: Cześć, jestem Filip i jadę podać krążlówkę krowie w środzie wielkopolskiej, żeby się dobrze czuła. Na razie.
1: Dziękuję za wasz uśmiech, dziękuję za pozdrowienia, dobrej pracy każdemu z was od Radia Złote Przeboje. Słuchamy dalej największych przebojów lat 80. i 90. razem i telefon dzwoni 22 44 30. Podajcie imię, co robicie teraz w pracy i w którym mieście jesteście.

0: Sixpence Non-The Richer Kiss Me, czyli radośnie, słodko, tuż przed godziną 11. Za 4 minuty będzie 11. Najważniejsze wiadomości w Radio Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
1: masz. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premiumarena.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
11: Wiadomości z Łodzi.
12: Natalia Dobrowolska. Jeszcze do poniedziałku można bezpłatnie parkować na wielopoziomowym parkingu przy Wschodniej, mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska.
13: Ja już straciłam nadzieję, ale się udało, w związku z czym walczymy. W tej chwili już dalej o kolejne.
12: A parkingi są potrzebne, bo w mieście jest dwa razy więcej samochodów niż jeszcze kilkanaście lat temu.
13: Dopóki nie minie moda na to, że każdy musi mieć własny samochód, niestety będziemy się musieli z tym w jakiś sposób codziennie mierzyć.
12: Od przyszłego tygodnia za godzinę zapłacimy 5,50. Kolejne dwa parkingi mają być gotowe do końca wakacji. W sumie będzie to ponad 600 miejsc. Autobusem za to nie trzeba martwić się parkingiem, a MPK kupi 14 nowych autobusów marki Mercedes Conecto. Pojazdy będą niskopodłogowe, klimatyzowane i wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa oraz monitoring, więc można powiedzieć luksusowo. No chyba, że mówimy o tempie przemieszczania, to nieco mniej, bo w najbliższą niedzielę rozpocznie się remont torowiska na rondzie lotników lwowskich. Prace potrwają do końca wakacji.

0: będzie restauracja bardziej ekskluzywna. Zdecydowaną częścią wynagrodzenia całościowego u tych osób są napiwki. Sam znam przykłady, że w popularnych nadmorskich miejscowościach z takich napiwków kelner czy kelnerka jest w stanie w cudzysłowie dorobić dodatkowo około 3-4 tysięcy netto.
1: O potrzebnych ratownikach medycznych i wodnych powiem za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda w Łodzi.
4: Dużo słońca cały czas mamy na niebie w Łodzi, tak będzie mniej więcej do 16, później pojawią się chmury, a o 19 w prognozie pogody widać opady deszczu, będą one mogły przeciągnąć się też na noc i jutrzejszy poranek. Na termometrach mamy teraz 23 stopnie, 26 możemy dzisiaj spodziewać się maksymalnie, jutro nie będzie już tak ciepło, bo temperatura sięgnie maksymalnie 21 stopni.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Dzień dobry, cały czas jesteśmy tutaj. Radio Złote Przeboje specjalnie dla Was, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, i łączy nas muzyka. Największe przeboje lat 80. i 90., bo one są najlepsze. 2 minuty po 11, tak? Gosia Kościelniak, tak? I oto Wam teraz. Hands up!

A przed nami Stephen Horwell zdobył światową popularność jako wokalista i współzałożyciel zespołu Smash Mouth, a jego najważniejszym osiągnięciem był, jeśli kojarzycie, to super hit All Star, który stał się symbolem popkultury lat 90. No i zdobył oczywiście ogromną popularność dzięki filmowi Shrek, a to amerykański zespół założony w 1994 roku i zdobył światową sławę dzięki beztroskiemu, takiemu słonecznemu brzmieniu łączącemu pop, ska i rocka lat 60. Gotowi na uśmiech? Radio Złote Przeboje.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Robota nie zając.
1: Nasze wspólne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje, trzeci dzień czerwca. Kto dziś w pracy? Prawie wszyscy. Zrobiliśmy sobie lekkie przedpołudnie, takie wspólnotowe, czyli kto chce, dzwoni, mówi swoje imię, co teraz robi w pracy i w którym jest mieście. Różnorodność to nasze drugie imię, ale łączy nas jedno. Słuchamy tej samej muzyki, największych przebojów lat 80. i 90. przy pracy.
2: Ja akurat oporządzam moje zwierzaki, bo mam krówki i cielaki i to muszę składać, pić i jeść. Pozdrawiam, miłego dnia z wszystkim.
3: Cześć, z tej strony Szymon z Bielska Białej, jestem kierowcą. Wszystkiego dobrego.
4: Dzień dobry, z tej strony Mateusz. Jestem spawaczem w zakładzie wykonującym galanterię cmentarną. Na naszej ławeczce można przysiąść w chwili zadumy, zastanowić się nad prędkością życia, która na co dzień jest u nas wszystkich. Pozdrawiam.
1: A za to przypomnienie naprawdę dziękujemy. To każdego dnia właściwie powinno nam towarzyszyć, żebyśmy się przestali tak bardzo śpieszyć, a celebrowali chwilę. No to teraz pocelebrujmy razem chwilę, gdy będziemy słuchać Edyty Górniak i Mieczysława Szcześniaka, Dumka na dwa serca, idealne do zadumy, na przykład na ławeczce. 2244 i 3 0. Co robicie teraz w pracy, w którym mieście jesteście, jak macie na imię? Za najciekawszy telefon dzisiaj tuż po 12:00 oddam butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Cieszę się z niej bardzo ładnie się uśmiechając do Was na naszym Instagramie Radia Złote Przyboje.
0: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
7: jest. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
20: Reklama. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Przed nami w Radiu Złote Przeboje piosenka, przy której wielu z nas szalało na imprezach party. Po dziś dzień jest uważana za jeden z największych przebojów oddziału zamkniętego. Słowa napisał wokalista Krzysztof Jaryczewski. Muzyka wyszła spod pióra Wojciecha Łuczaja-Pogorzelskiego. Co ciekawe, ta kompozycja początkowo miała nosić inny tytuł. Prywatka, ale był już zajęty, więc muzycy musieli zmienić tytuł i zdecydowali się na anglojęzyczny odpowiednik tego słowa, czyli party. Ono ich zdaniem najlepiej pasowało do przesłania wielkiego przeboju. Ten kawałek został wydany na pierwszym albumie oddziału zamkniętego, to był rok 1983, chociaż skomponowano go dużo wcześniej, w 1979 roku. Jaryczewski i Łuczaj napisali go w zaledwie 15 minut, no i po latach przyznali, że inspirowali się wówczas kultowym The Rolling Stones i ich utworem Beast of Burden.

0: Wanna Be The Only One to przebój z roku 1997, bo to radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. przede wszystkim. Za 4 minuty będzie południe, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy i sprawdzone środy. Posłuchajcie, o czym dzisiaj.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Reklama.
0: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
2: Wiadomości z Łodzi.
11: Natalia Dobrowolska. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim Łodzi. Do wyboru jest 725 propozycji. Najwięcej inicjatyw dotyczy terenów zielonych, sportu i rekreacji, a głosowanie potrwa do końca czerwca. Natomiast specjaliści ostrzegają przed falą oszustw na NFZ. Mamy gorący okres tuż po rozliczeniach PIT, a część osób nadal czeka na zwrot pieniędzy. O szczegółach mówi nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
12: Oszuści wysyłają maile zatytułowane najczęściej weryfikacja zwrotu kosztów. W fałszywym adresie jest dopisek NFZ. Mówiła mi Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu.
13: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
11: W mailu jest link do formularza. Jego wypełnienie ma być warunkiem wypłaty pieniędzy. Oszuści wymagają podania danych do karty płatniczej i jeśli to zrobimy, stracimy pieniądze. Na zdrowie wyjdą nam za to na pewno nowe przepisy, bo od dzisiaj dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach, na rowerach i hulajnogach elektrycznych. Za brak kasku grozi grzywna do 100 zł.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Dorota Werdecka. Gdzie w sezonie letnim brakuje rąk do pracy? Gastronomia, hotelarstwo i handel to oczywiste kierunki, ale nie tylko tu potrzebna jest zwiększona liczba kadry, zauważa Bartłomiej Urbański z Pracuj.pl.
15: Co roku powtarza się de facto ta sama sytuacja z niedoborem tak zwanych

0: Mają zacząć jednak pojawiać się chmury i będzie ich sporo do końca dnia. Do tego jeszcze po 19 możliwe będą opady deszczu, które przeciągną się na noc i jutrzejszy poranek. Jutro nie będzie też tak ciepło, bo maksymalnie na termometrach zobaczymy 21 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
3: Dobry, witamy już po południe środowe, 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam, AMD. Tak zaczniemy tę godzinę, czyli wielki przebój z roku 1980, a za kilka minut podsumujemy sobie i dokończymy dzisiejszą naszą rozmowę z cyklu Robota nie zając.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, dlatego nawet jeśli jesteśmy w pracy, od czasu do czasu króciutko możemy sobie porozmawiać. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, właściwie dzwoniliście króciutko, żeby powiedzieć, co robicie dzisiaj w pracy, słuchając radia Złote Przeboje. No i gdzie jesteście?
2: Halo, pozdrawiam. Mówi Danusia z Wołuchwały. Chciałam powiedzieć, że ja jestem już na emeryturze. Teoretycznie powinnam mieć dużo czasu, ale tego czasu w ogóle nie mam. I jedyny czas, jaki mam, to na słuchanie radia Złote Przeboje. Bye!
3: Cześć, z tej strony Joanna. Jestem w idealnym miejscu nad samym brzegiem Zatoki. Widok, który zostaje każdemu w pamięci, kto tu przyjeżdża. Muzyczka pięknie gra dla moich uszu. Mam teraz chwilę dla siebie. Regeneruję siły na popołudnie, by wypiekać goferki z bitą śmietaną, z owocami, lody włoskie, świderki. I jestem na helu. Pozdrawiam.
4: Dzień dobry, Dawid. Ja jestem z Wrocławia, jestem kierowcą i chciałbym taką refleksję powiedzieć, byśmy się zaczęli szanować. Dzisiaj jest wyścig szczurów, gonitwa. Szanujmy się, kochani. Pozdrawiam.
1: No i ja to szanuję, taki apel, i absolutnie popieram. Niechże ten dzień upływa na najpiękniej i miło przy największych przebojach lat 80. i 90. Jeszcze tylko obietnicę spełniam. Oddaję butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje Filipowi, który jechał podać kroplówkę krowie, żeby się lepiej poczuła. Był na antenie przed 12 chyba, przed 11 może. Pozdrawiam mocno wszystkich i gramy!
0: Robota nie zając.

0: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie.
2: Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Astorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.

Nick Kershaw, zanim był słynnym Nickiem Kershawem, zdecydował się na karierę solową, grał, śpiewał w wielu grupach undergroundowych. W roku 74 na przykład związał się z zespołem Half Pint Hog, który skupiał się przede wszystkim na wykonywaniu coverów Deep Purple. Potem grał w jazz-funkowej formacji Fusion, z którą pod koniec lat 70. wydał album Till I Hear From You. A w 1983 podpisał kontrakt i wydał swój pierwszy solowy singiel i to właśnie był ten I Won't Let The Sun Go Down On Me. Dotarł do 47. miejsca brytyjskiej listy przebojów. Tylko. A teraz w Radiu Złote Przeboje Arch Company.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

House Criminal. Od tekstu tego przeboju odrywa uwagę z powodzeniem ruch sceniczny, czyli oprawa choreograficzna w teledysku. Przede wszystkim ten pionierski, słynny, niezapomniany skłon antygrawitacyjny, w którym Jackson wraz z grupą tancerzy wykonują ten głęboki pochył, nie odrywając stóp pod ziemi. Na teledysku użyto do tego takich specjalnych linek, ale z powodów technicznych nie można było tego powtórzyć na scenie. I aby wykonać w pełni układ taneczny na koncertach, wynaleziono i opatentowano w 1992 roku specjalne buty, które pozwalały na wykonanie tego skłonu. Skoro już jesteśmy przy teledysku, to ta piosenka posiada aż 4 różniące się od siebie wersje, od normalnej długości wersji albumowej do dwukrotnie dłuższej, nakręconej na potrzeby filmu Moonwalker. A teraz w Radiu Złote Przeboje, za 10 minut 13, Urszula.

0: trzynastej. Za 4 minuty będzie już 13:00. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i z Polski, i ze świata. Za chwilkę w Radiu Złote Przeboje. Serdecznie zapraszamy.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
0: Zbliża się 13:00, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Wypadek na Mazowszu, zablokowana trasa w stronę Warszawy. Utrudniony wyjazd z Krakowa. Po południu będzie protest na wylotówkach. Uwaga na burzę z wichurami, jest alert dla 9 województw. Dorota Wartecka. Uwaga, kierowcy na Mazowszu, zablokowana trasa S8 w stronę Warszawy, w pobliżu Żabiej Woli, to powiat grodziski. Ciężarówka zderzyła się tu z busem dostawczym, jedna osoba zginęła, ruch został wstrzymany, policja kieruje na objazdy. A dziś na drogach większy ruch i więcej policji w związku z zaczynającym się długim weekendem. To może być trudny początek długiego weekendu dla mieszkańców Krakowa, bo mogą utknąć w korkach. Przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli protesty na głównych trasach wylotowych z miasta. Katarzyna Młynarczyk.
10: Od godziny 16:00 protestujący blokować będą 3 miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, m.in. gmina Skawina.
9: Dwaj polscy alpiniści zostali uratowani w masywie Mont Blanc przez ratowników z Alpejskiego Pogotowia Górskiego oraz Włoskiej Gwardii Narodowej. Jak podają włoskie media, jeden z Polaków został trafiony piorunem w ramię i z tego powodu obaj nie mogli kontynuować wspinaczki. Doszło do tego na granicy włosko-francuskiej w rejonie szczytu Dente del Gigante. Drony zaatakowały terminal naftowy w Petersburgu, gdzie startuje forum ekonomiczne z udziałem Władimira Putina, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Dodał, że drony trafiły również w cele o charakterze wyłącznie wojskowym w bazie rosyjskiej floty bałtyckiej w Kronstadzie. Putin ma się pojawić na forum w Petersburgu jutro. Ukraińscy komentatorzy zastanawiają się, czy do tego dojdzie w związku z atakiem dronów.
11: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw. Dotyczą opolskiego i śląskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, a także małopolskiego, podkarpackiego i części świętokrzyskiego. Burzom ma towarzyszyć wiatr w porywach do 70, a nawet 85 km na godzinę, do tego deszcz i grad. Trasy mazurskiej pętli rowerowej zostaną przebudowane. Chodzi o to, by były bezpieczniejsze. To łącznie 25 km tras, m.in. od Karwicy do Rucianego Nidy, od Sztynortu do Kamionka Wielkiego i wzdłuż nabrzeża kanału Węgorzewskiego. Powstaną też nowe ścieżki, które umożliwią dojazd rowerem do jeziora Niegocin.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
9: Dorota Wardecka. O pracy sezonowej mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Ratownicy medyczni do zabezpieczania imprez, których zdecydowanie więcej jest w wakacje, to jedna grupa, a ratownicy wodni to kolejna, pilnie poszukiwana. I oprócz pensji, która może się zaczynać średnio od 8 tysięcy złotych brutto, ale może być też znacznie wyższa, w zależności od basenu,

0: www.basen.pl.
1: Pogoda.
2: Dziś nie powinno padać, tylko w Trójmieście i na północnym wschodzie. W innych miejscach możliwy deszcz, a także burze. I mamy maksymalnie 20 stopni w Białymstoku, przez 23 w centrum, 25 we Wrocławiu, w Rzeszowie najcieplej do 26 stopni.
1: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów, grilli oraz spa. AMbaseny.pl.
2: Kolejna godzina popołudnia przed nami się właśnie otwiera. Środa, trzeci dzień czerwca i 13.03. Dużo trójek w tej chwili. Gosia Kościelniak, zapraszam. Abba, tak? Przywitamy tę godzinę, a potem, no cóż, Gabriel Fleszar. Powiedziałam, no cóż, bo tytuł kroplą deszczu. A wiadomo, że dziś w większości miejsc w Polsce może popadać i porządnie zagrzmieć.

April Fleszer, dziękujemy. 10 minut po 13, a słuchacie Radia Złote Przeboje. Przed nami trio Sugar Babes. Ono powstało w 1998 roku i dwa lata później zostało okrzyknięte nadzieją muzyki pop za sprawą przełomowego singla Overload i albumu One Touch. Płyty sygnowane przez Sugar Babes sprzedawały się w wielomilionowych nakładach, przynosząc formacji tytuł najpopularniejszego girls bandu XXI wieku, bo już tak przeszliśmy ponad 2000 rok, ale zmiany personalne dziewczyn w tym zespole, w tym trio były tak częste i tak skomplikowane, że aż trudno byłoby o tym opowiedzieć, a fani byli bardzo cierpliwi i wyrozumiali. I tak w latach 90. zwykle się wybierało, jeśli było kilku członków lub członkiń zespołu, którego z nich lub którą się lubi najbardziej.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja.

czy jeden dzień wolny wytrąci nas z równowagi? Tak, jeden dzień wolny zdecydowanie wystarczy, aby z tej równowagi, ale myśląc o równowadze, mam na myśli rutynę, nas wytrącić i zresetować umysł. No bo niektórzy będą mieli tylko jeden dzień wolny jutro i wracają w piątek do pracy, tak jak na przykład my. Więc żeby taki jeden dzień przyniósł upragnioną ulgę, a nie dodatkowe zmęczenie, to nie powinien być przeznaczony na nadrabianie zaległości w przeróżnych obowiązkach. Więc przełammy schemat dnia codziennego, robiąc chociaż jedną rzecz, na którą zazwyczaj brakuje nam czasu. Rutyna oznacza zazwyczaj nieustanne wpatrywanie się w ekrany, więc jeden dzień wolny to idealny moment, żeby ograniczyć tego typu rozrywki. Jedna rzecz, która jest związana z mediami i z prądem, a jest zdrowa, to słuchanie Radia Złote Przyboje. Jutro też będziemy z Wami. A teraz Tina Turner.

0: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
0: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
0: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
2: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
15: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.

0: cha-cha-cha, Stevie
1: Właśnie.
0: Wonder, no.
1: Dziękuję bardzo, że przyjąłeś stery tak zupełnie znienacka, Jerzy. Chciałam zaproponować,
0: ja tak
1: żeby
0: robię.
1: Jutro w wolnym dniu, na przykład właśnie tak jak Stevie Wonder tu proponował, zadzwonić do kogoś, żeby powiedzieć
0: tak,
1: mu,
0: po prostu.
1: Że go kochasz.
0: Jejku,
1: na przykład takie zadanie na jutro.
0: Ja mam taką długą listę teraz.
1: Ja zadaję to zadanie i czmycham.
0: Dobra, niech każdy sobie pomyśli teraz. Ja włączam tak, Ace of Base, o tym, że życie jest jak kwiat, a wy wyciągacie notatnik i tworzycie listę tych, do których będziecie dzwonić. Pozdrówcie ich od Radia Złote Przeboje.

0: No i wielkie gracje dla Erosa Ramazzottiego, ale teraz pomówimy już sobie o tym, o czym mówić będziemy o 14:00. Dorota Wardecka.
1: No przeniesiemy się do mojego ulubionego miasta na świecie, czyli do Paryża, ponieważ tam Maja Chwalińska awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Bardzo miłe zaskoczenie, może nie zaskoczenie. No właśnie, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Mamy 3 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje. Porada wiadomości. Dorota Wardecka.
10: Maja Chwalińska w półfinale French Open. Od dziś nowe przepisy w ruchu drogowym. Długi weekend będzie ciepły, ale z deszczem i burzami. Paryski sen jeszcze się nie skończył. Maja Chwalińska awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. To wszystko na miejscu w Paryżu obserwował nasz reporter Przemysław Pozowski.
11: Pokonała Annę Kalińską z Rosji 7-6, 6-3. Ten pierwszy set zaczął się zresztą znakomicie, bo od prowadzenia 5-1, ale potem rozstrzygał tiebreak. W drugim przypilnowała wyniku wcześniej. Niecałe 2 godziny na korcie, ale to jeszcze nie koniec, bo pojawi się na arenie Filipa Chatriera jutro, by zagrać o finał.
10: A jej rywalką będzie albo Rosjanka Diana Schneider, albo Białorusinka Aryna Sabalenka. Na drogach możemy się spodziewać dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. To w związku z długim weekendem. Funkcjonariusze przypominają, że dziś weszły w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Więcej o tym Agnieszka Wenarska.
12: Policjanci będą kontrolować, czy kierowcy są trzeźwi i czy jeżdżą zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
13: Tutaj prędkość jest takim głównym grzechem kierowców.
12: Za rażące wykroczenia nie będzie już można redukować punktów karnych. Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
10: Będzie taniej. Znamy ceny maksymalne paliw na jutro i piątek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł. 94 grosze. Benzyny 98 nie więcej niż 6 zł. 52 grosze. A oleju napędowego maksymalnie 6 zł. 40 groszy. To prawdopodobnie ostatni dzwonek na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje. Ceny trzymają się dotychczasowych poziomów, ale wkrótce może się to zmienić. Dlaczego? Wyjaśnia Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
14: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo.

0: Dorota Wardecka. O pracy sezonowej mówimy dziś w radiu Złote Przeboje. Latem potrzebne są ręce do pracy, między innymi przy imprezach z dziećmi. Chodzi o animatorki i animatorów, mówi Bartłomiej Urbański z Pracuj.pl.
1: Tu wystarczy zrobienie kursu i my już możemy pracować w tym zakresie.
0: Ale jest jeszcze branża budowlana, która latem tętni życiem.
1: Sezon wakacyjny jest sezonem wzmożonych właśnie prac drogowych, ale nie tylko drogowych, bo obserwujemy w tym czasie wzmożone zapotrzebowanie na przykład na inżynierów, na kierowników budów, fachowców wysoko wykwalifikowanych związanych właśnie z budownictwem, kierowców. Na polskim rynku mamy deficyt rzędu 130 tysięcy.
0: I ten deficyt w sezonie wakacyjnym jeszcze się powiększa.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
3: Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 20 stopni w okolicach Zielonej Góry do 26 na Podkarpaciu. Prawie wszędzie sporo chmur, deszcz, miejscami burze, więcej przejaśnień tylko na Podlasiu. Siostrzeństwo wymyśliły, zanim to było modne. O sile sióstr wiedziały, zanim odkryły to współczesne influencerki. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Choć każda z nich eksperymentowała z karierą solową, żadna nie odniosła sukcesu porównywalnego z tym, co prezentowały jako zespół. Zespół, który wam teraz zagram.

Śliczne poprawiny. 27 lat po nagraniu tej płyty właśnie szykuje nam duet Kaja i Bregowicz. Koncerty tego lata. Największe przeboje lat 80. i 90. gram wam i grać będę. Pamiętajcie o tym przez cały długi weekend. Zresztą proponuję właśnie taką niewąską rozgrzewkę przed czerwcówką. A kto do tego nadaje się lepiej niż Stąsi? No, sami powiedzcie.

0: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość. Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Reklama.

Radiu Złote Przeboje Cliff Richard, artysta, który nigdy się nie ożenił, który przyznaje, że choć w młodości więcej o tym myślał, to później przyzwyczaił się do kawalerskiego stylu życia. Uważa, że małżeństwo wymagałoby całkowitego zaangażowania, a kariera zawsze była dla niego priorytetem. No ale i tak myślę sobie, nigdy nie mów nigdy, jeszcze wszystko przed nim, a to, że ma 86 lat? No co to jest dzisiaj 86 lat?

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Morlin są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
7: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy

0: Co za dzień?
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.

Thomas Anders z Modern Talking zagra w Bytomiu z okazji Święta Miasta. Wychodzi na scenę w niedzielę 28 czerwca, zaraz po Zenku Martyniuku, a ja pozdrawiam Bytom bardzo serdecznie, bo bardzo lubię to miasto. Madonna podobno jeszcze nie była w Bytomiu, a to błąd, bo gdyby była, to mogłaby się przejechać najstarszą w Europie wąskotorówką. Madonna.

0: Za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale obiecaliśmy tylko sprawdzone wiadomości o 15.
1: No i będzie paryski sen Mai Chwalińskiej. Wrócimy do tego sukcesu. Maja Chwalińska, przypomnę, jest w półfinale French Open. Co mówi o tym jej menadżer? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę, 3 czerwca, Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
10: Maja Chwalińska idzie jak burza i jutro zagra w półfinale French Open. Nasza kadra spotka się dziś towarzysko z Nigerią na Stadionie Narodowym. Startuje długi czerwcowy weekend, na drogach więcej policji. Już od dziś, w związku z początkiem długiego weekendu, na drogach więcej policji, która będzie kontrolować przede wszystkim prędkość, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
11: Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest.
10: Policyjna akcja na drogach ma potrwać do poniedziałku. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku rowerem albo hulajnogą elektryczną. W związku z tym na zachętę do młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg w Łódzkiem trafi 10 tysięcy kasków.
12: Wyrobić wśród młodzieży takie przeświadczenie, że to jest taka fajna stylówka, żeby oni chcieli te kaski nosić, że chcieli jeździć w tych kaskach.
10: Mówi podinspektor Jarosław Złotkowski z Łódzkiej Drogówki, a kaski będą też wręczane najmłodszym zdającym egzamin na kartę rowerową.
13: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Maja Chwalińska znowu dokonała niemożliwego. Polska tenisistka wygrała 8 z rzędu mecz w Paryżu i awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open, jak mówi menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
14: Chapeau, ogromne po prostu gratulacje, bo ja miałem tak... aż mi się niedobrze zrobiło, aż mi się bimotować chciało, miałem tak ściśnięty żołądek, więc nie wiem, jak ona tam po prostu stoi na tym korcie i gra i tą piłkę meczową wygrywa. No, wielki, wielki szacunek.
10: Polska tenisistka pokonała w ćwierćfinale Annę Kalińską, w półfinale wystąpi już jutro. A dziś wieczorem na Stadionie Narodowym polska kadra zmierzy się towarzysko z Nigerią. W wyjściowej jedenastce będą oczywiście Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Będzie też szansa na sprawdzenie nowych graczy. Selekcjoner Jan Urban wie, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
15: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ile spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście ci się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
10: Na początek spotkania dziś o 20.45 na Stadionie Narodowym.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
16: Natalia Dobrowolska. Miłośnicy stand-upu mogą już dziś wybrać się do baru Kij. O 19 rozpocznie się występ Syn mojego taty z najnowszym programem pod tytułem Popis. Komik opowie m.in. o rodzicielstwie, polityce i codziennych absurdach. Z sali stand-upowej przenosimy się do kina. Jutro o 18.30 w kinie Charlie rozpocznie się kolejny wieczór przeglądu Głosy Równości. W programie znalazły się filmy Dobry Wieczór, Dobry Dzień oraz przedpremierowy pokaz produkcji Laila. Będzie to kino skłaniające do refleksji nad wolnością, różnorodnością i współczesnymi relacjami społecznymi. A na zakończenie propozycja dla fanów polskiego rocka. W sobotę o 19 w Łódzkim Centrum Wydarzeń odbędzie się koncert Tribute

She Drives Me Crazy to był jednocześnie największy sukces grupy Fine Young Cannibals, ale też ich gwóźdź do trumny. Panowie nie chcieli ani nie byli przygotowani na aż taki sukces, który przyniosła piosenka, no i który trochę za wysoko postawił im show biznesową poprzeczkę. Zespół oficjalnie zwinął żagle 3 lata po nagraniu tej piosenki. Edyta Bartosiewicz powiedziała w programie Magdy Mołek, że przez długi czas nie wierzyła w siebie.

0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja.

Były wokalista Spandau Ballet, Ross Davidson, który posługiwał się pseudonimem Ross Wild, został miesiąc temu skazany na 14 lat więzienia po uznaniu go winnym w 8 zarzutach, w tym gwałtu i usiłowania gwałtu. Prokurator Richard Harnden powiedział, że ofiary były tak bezbronne, jak tylko to możliwe. Kiedy kobiety opowiadały o swoich przeżyciach, Davidson siedział na ławie oskarżonych i czytał

0: dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: A, jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Brikomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Brikoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Brikomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
16: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
17: Czekaj.

będę tu wiecznie, miał powiedzieć Freddie Mercury na kilka dni przed koncertem Queen w Nebworth Park. Wówczas mało kto zdawał sobie sprawę, że jest to pożegnalny występ klasycznego składu legendarnej formacji. We wrześniu 80. rocznica urodzin Freddiego, a właśnie minęło 40 lat od nagrania tej piosenki. Seweryn Krajewski w Radiu Złote Przeboje.

0: No i zrobiło nam się weekendowo, długo weekendowo w Radiu Złote Przeboje, bo to Moloko i Sing It Back, ale najpierw, zanim rozpędzimy się w leniuchowaniu, sprawdźmy, czym żyje świat i czym żyje Polska.
1: No, już wiemy, z kim Maja Chwalińska zmierzy się jutro w półfinale French Open. To będzie tak na początek długiego weekendu, na taki dobry rozpęd. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to Twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz!
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
12: Tu Radio Złote Przeboje w środę. Jest 3 czerwca, pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
13: Samolot, który wystartował z Pekinu z polską studentką na pokładzie, jest już w kraju. Diana Schneider czeka na Maję Chwalińską w półfinale French Open. Darmowe przejazdy A1 będą możliwe w wyjątkowych sytuacjach. Szczegóły za chwilę. 24-letnia studentka z Wałbrzycha, która w stanie śpiączki przebywała w szpitalu w Chinach, jest już w Polsce. Z Pekinu przetransportował ją specjalny rządowy samolot. Wylądował we Wrocławiu, przekazał szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
14: Pacjentka trafi do Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu. Mamy również gotowy Wojskowy Instytut Medyczny do udzielenia wszelkiego wsparcia. To jest bardzo ważne, że państwo reaguje. Tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę.
13: Kobieta trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej rzadkie powikłanie nowotworu jajnika.
7: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Polska tenisistka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Najpierw prowadziła 5-1, potem nastąpił słabszy moment.
15: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a ona wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
13: Ostatecznie Polka wygrała 7-6, 6-3 i jutro w półfinale zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider, która właśnie przed chwilą pokonała Arynę Sabalenkę. Na autostradach i drogach szybkiego ruchu nie tylko, ale między innymi tu będzie więcej policyjnych patroli od dziś do poniedziałku. To w związku z większym ruchem w długi weekend, jak mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
16: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
13: Mundurowi przypominają też o zakazie ruchu ciężarówek. Ale jest też i dobra wiadomość dla kierowców. przejazd fragmentem A1 z Gdańska do Torunia w ten weekend i w wakacyjne weekendy będzie darmowy, jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat przekroczy 25 minut. A pogoda w długi czerwcowy weekend będzie zmienna. Poza słońcem pojawią się burze i ulewy. Jutro akurat mniej, ale w piątek już niemal wszędzie deszczowe chmury.
0: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
13: Prognozuje synoptyk MGW Przemysław Makarewicz. Na termometrach najwięcej pod koniec weekendu na południowym wschodzie do 26 stopni.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
17: Natalia Dobrowolska. Zaczynamy od Narodowego Centrum Kultury Filmowej w EC1. W sobotę o 19:00 odbędzie się tam kolejny pokaz w ramach przeglądu Andrzej Wajda Notatki z rzeczy niewidzialnych. Tym razem widzowie zobaczą film Winchester 73 w dialogu z twórczością Andrzeja Wajdy. Pozostajemy przy spotkaniach z kulturą, ale tym razem pod gołym niebem. W niedzielę o 11:00 rozpocznie się spacer magiczny Księży Młyn. Uczestnicy wyruszą spod Centrum Turysty przy Księżym Młynie 12 i poza znają historię jednego z najcenniejszych zabytkowych zespołów przemysłowych w Polsce. A jeśli zamiast historii wolicie dobrą dawkę humoru, warto zajrzeć dzień wcześniej do Boho Art Cafe. W piątek o 19:30 rozpocznie się Joy Open Mike'a Kapelusza. Na scenie zaprezentuje się 6 komików, a publiczność wybierze zwycięzcę wieczoru.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
12: Długi czerwcowy weekend będzie ciepły, miejscami wręcz upalny, ale zła wiadomość jest taka, że będzie padać. Deszcz dzisiaj pojawi się w wielu miejscach, tylko na Podlasiu może go być mniej. Przez Polskę przejdą burze, momentami dość gwałtowne, a na termometrach maksymalnie 26 stopni. Wspomaga trawienie. Jak bez trudu przygotować domowy

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje. Ta popowa ballada została napisana przez urodzonego w Wielkiej Brytanii, mieszkającego w Szwecji, autora tekstów Herbiego Critchlowa, który zaczął pisać tę piosenkę w autobusie jadącym do studia. Pokłóciłem się z żoną i nagle mnie olśniło. Wbiegłem do studia i pomyślałem, mam pomysł, mam tę piosenkę, musimy ją zrobić i to natychmiast. Zbiegliśmy na dół i w zasadzie piosenka była napisana w jakieś 25 minut. Panowie, to nie znaczy, że zaraz macie się pokłócić z żonami, że przy tej okazji coś wam wpadnie fajnego do głowy. Nie, lepiej nie ryzykować. Lepiej włączyć im Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Reklama.

0: O stan ducha zadbali w radiu Złote Przeboje Elton John i Kiki D. A o ciało, no to możemy teraz zadbać razem.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Musujące bąbelki, świeży, cierpki smak i zaskakująco prosta w przygotowaniu fermentowana lemoniada, która korzystnie wpływa na trawienie i odporność. Woda, cukier, cytryna albo inny owoc, no i mikroorganizmy, które rozpoczynają naturalną fermentację. Jak przygotować taką właśnie lemoniadę? Wodę najlepiej przefiltrować albo przygotować i schłodzić. Cukier posłuży nam jako paliwo. Miód również jest świetny, dodaje aromatu. Kluczowym składnikiem jest zaczyn. Może to być serwatka, to może być mieszanka imbirowa, którą pozostawiamy na kilka dni z cukrem, albo po prostu odrobina starej lemoniady. Wystarczy dokładnie umyć szkło gorącą wodą. Zazwyczaj używa się 50 do 100 gramów cukru na 1 litr wody. Pozostawiamy mieszankę w zamkniętej butelce w ciepłym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. W temperaturze pokojowej pierwsza faza trwa 1-3 dni. Łatwo poznać, kiedy jest gotowa, bo zaczynają unosić się bąbelki, a zakrętka butelki lekko unosi się pod wpływem nacisku. W tym momencie przekładamy lemoniadę do lodówki, gdzie proces zwolni, a smaki pięknie nam się połączą. Lemoniada powinna być klarowna albo lekko mętna i pachnieć świeżo. Jeśli poczujemy silny, stęchły zapach albo zauważymy pleśń na powierzchni, wylewamy wszystko i próbujemy jeszcze raz.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś o 18:00. Tomek Grela.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość. Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Na burze z ulewami, miejscami gradem, a także silnym wiatrem, bo miejscami w porywach do 70, a nawet 85 km na godzinę. Uwaga dziś do wieczora w zachodniej i południowej Polsce. Utrudnienia też dla osób wyjeżdżających na długi weekend z Krakowa. Protest na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w stronę Wieliczki, na Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w stronę Myślenic i na Zakopiance w Gaju.
11: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Bon Jovi, drogie dzieci w radiu Złote Przeboje. Dzieci starsze i młodsze oczywiście. Czeka na was u nas 500 zł z okazji Dnia Dziecka. Złote Dziecko, zabawa trwa, a jak zgarnąć tę żywą gotówkę? No to bardzo prosty sposób. W poszczegóły odsyłam na naszą stronę. Klikajcie na złoteprzeboje.pl i słuchajcie Radia Złote Przeboje. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Break My Stride, Blue Lagoon i 17. Już za chwileczkę, za momencik. No a co w wiadomościach o 17?
1: Sprawdzimy to, co jest ważne przed długim weekendem, czyli ceny paliw i pogody na ten weekend. O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Reklama.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie, 3 czerwca, Dorota Wardecka i wiadomości.
9: Ceny paliw odrobinę w dół na początek długiego weekendu. Zamieszki w Wielkiej Brytanii po śmierci studenta polskiego pochodzenia. Dość ciepło, ale z burzami, taka pogoda w długi weekend. Na początek długiego weekendu ceny na stacjach są stabilne. 5,94 to maksymalna cena benzyny na jutro, oleju napędowego 6,40. Według ekspertów ten poziom powinien się utrzymać w najbliższych dniach. Autogaz powinien tanieć. To paliwo nie jest objęte pomocą rządową, zauważa Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
10: Natomiast widzimy, że na rynkach koszty zakupu autogazu przez stacje spadają też od dłuższego czasu. Spadają ceny na stacjach i wydaje się, że ten trend też będzie utrzymany, więc spodziewamy się, że te kilkugroszowe obniżki w tym tygodniu też zobaczymy na stacji.
9: A ogłoszone dziś maksymalne ceny paliw będą obowiązywać jutro i w piątek. 11 policjantów zostało rannych w wyniku protestów, do których doszło w Southampton na południu Anglii. Zamieszki wybuchły w związku z opublikowaniem nagrań z aresztowania 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka, który chwilę po zatrzymaniu zmarł w wyniku obrażeń zadanych mu nożem. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępił wczorajsze zamieszki.
11: Bez względu na ból, jaki odczuwamy, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla dalszej przemocy i zamieszek.
9: W grudniu zeszłego roku w Southampton Henry Nowak został 5-krotnie trafiony nożem przez 23-letniego Wikruma Digwe, który w momencie przybycia policji oskarżył swoją ofiarę o znieważenie na tle rasowym. Policjanci początkowo uwierzyli agresorowi. W zakończonym w tym tygodniu procesie Digwe został skazany na 21 lat więzienia.
12: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Jutro Maja Chwalińska powalczy w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Kibice w Bielsku-Białej będą mogli wspólnie obejrzeć półfinałowy pojedynek. Ogromny telebim zostanie zainstalowany na terenie miejscowego beskidzkiego klubu tenisowego, którego barwy reprezentuje Maja Chwalińska. Jaka pogoda w długi czerwcowy weekend? Będzie ciepło, ale dynamicznie. Czekają nas burze i ulewy. A jeśli chodzi o temperaturę?
13: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
9: Prognozuje synoptyk MGW Przemysław Makarewicz. A trójmiejskie plaże na dzień przed długim weekendem już tętnią życiem.
14: Szukam ludzi, którzy właśnie zaczynają długi weekend tak dzień wcześniej. Czy to wy?
15: Niestety nie. Myśmy przyjechali już w poniedziałek.
14: Czyli przedłużyliście, ale o parę dni.
15: Przyjechaliśmy prosto z Irlandii.
7: Tu cieplej na pewno.
15: Chodziliśmy po plaży wczoraj. Dzisiaj wróciliśmy, żeby się trochę poopalać.
16: My, proszę pana, jesteśmy ciągle na weekendzie.
14: To zazdrość?
16: Na geriatrię pan trafił.
9: A z turystami na sobockiej plaży rozmawiał nasz reporter Paweł Radzewicz.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Pogoda.
8: Sporo chmur, deszcz, burze i tak będzie przez cały weekend, który będzie ciepły. Na termometrach od 18 stopni w okolicach Zielonej Góry do 26 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: No to zdaje się, że zaczynamy długi weekend. Oczywiście o tych, którzy w piątek wracają do pracy, też zadbamy w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry i kultowy kult na początek tej godziny naszego spotkania.

Kilka lat temu Quincy Jones udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że członkowie The Beatles byli najgorszymi muzykami na świecie. Przejechał się przede wszystkim po perkusiście Ringo Starrze, no ale Quincy Jones w ogóle miał to do siebie, że nie gryzł się w język i o swoim kumplu Michaelu Jacksonie mówił na przykład, że był wyjątkowo chciwy. Paula Abdul, ta, która uczyła Michaela Jacksona tańczyć, zaśpiewa teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Złote przeboje.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi?
4: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
4: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
1: Autopromocja.

Duran Duran. Panowie przed chwilą dosłownie ogłosili ceny biletów na jesienne występy w Wielkiej Brytanii. 73 funciaki. Drogo to czy tanio? U mnie za darmo największe gwiazdy lat 80. i 90. i to te w najlepszym wydaniu. Whitney Houston na przykład.

0: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
0: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
0: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
2: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż 3 marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
15: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
17: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
19: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: Złote przeboje w drodze.
21: Dość ciepło w większości regionów, bo około 20 stopni, przeważnie powyżej. Tak będzie na termometrach w długi czerwcowy weekend, ale do tego burze z ulewami i silnym wiatrem. Poczynając od dziś są alerty dla zachodniej i południowej Polski. Na trasie S8, na odcinku między węzłami Modlińska-Marymącka, awaria ciężarówki i utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.
22: Radio

0: No i teraz właściwie trudno powiedzieć, co my mamy, środę czy piątek, w każdym razie Jerry Rafferty i Baker Street, a dla tych, którzy jeszcze w robocie chwilę muszą posiedzieć przed długim weekendem, Tomek Brel ma kilka ciekawych propozycji. Dzień dobry.
1: To ja może odpowiem dzień dobry na to pytanie. No, weekend właściwie mamy już. Weekend, tak to nazwijmy. Co prawda deszczowy, co prawda burzowy, ale na pewno coś na to dzisiaj poradzimy.
0: No pięknie, parę tych argumentów Tomek ma pod ręką. Powiedział, że nie da się naciągnąć na szczegóły, więc go nie naciągajmy. Ale ta 18 to już za chwilę, po prostu warto z nami zostać.

0: Niedawno sprawdzałem, co słychać u Nika Kershawa i okazuje się, że w dalszym ciągu działa, prężnie koncertuje, co nas bardzo cieszy, no bo w końcu na scenie jest ponad 40 lat. Za chwilę cała muzyka pełna niespodzianek, jeżeli chodzi o wiadomości koncertowe, no to również będę miał dla was małe co nieco.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premiumarena.pl.
1: Reklama.
0: Czy pogoda będzie kaprysić w trakcie długiego weekendu, to za chwilę sprawdzimy. Najświeższa prognoza pogody na dzień jutrzejszy. No a teraz posłuchajmy wiadomości sportowych.
10: Sport w 30 sekund.
11: Błażej Kulesza, zapraszam. Maja Chwalińska jest jak na razie nie do pokonania na paryskich kortach. W dwóch setach ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3 i jest już w półfinale Rolanda Garrosa. Jutro jej rywalką będzie inna z Rosjanek, Diana Schneider, która sensacyjnie pokonała numer 1 światowego tenisa, Arynę Sabalenkę. Za niecałą godzinę polskie koszykarki w odmianie 3-3 zmierzą się z Azerkami w kolejnym meczu Mistrzostw Świata w Warszawie. Późnym wieczorem czeka ich jeszcze spotkanie z obrończyniami tytułu, Holenderkami.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów grilli oraz spa ambaseny.pl.
2: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza od Pomorza przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Temperatura od 8 stopni na północnym zachodzie do 15 w centrum. Jutro co prawda sporo chmur, ale też i większe przejaśnienia. Bez opadów na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce oraz na Śląsku. Na pozostałym obszarze mogą pojawić się przelotne opady deszczu. 19 stopni na Wybrzeżu, 26 w centrum.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem prognozy pogody była firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów, grilli oraz spa ambaseny.pl.
0: No, tak sobie myślę, że to nie do końca jest to, co chcielibyśmy, prawda, jeżeli chodzi o pogodę. Na szczęście doskonale znamy zdanie, że w czasie deszczu dzieci się nudzą i o rozrywki wszelakie zadbamy. Po pierwsze, największe hity lat 80. i 90. Po drugie, na pewno będą dzisiaj prezenty, no bo któż by nie chciał wybrać się na koncert Beaty Kozidrak? Będą bilety. To za chwilę. Teraz budka suflera.

0: Gis, a wcześniej Budka Suflera w Radiu Złote Przeboje. Z Krzysztofem Cugowskim, który wtedy w Budce śpiewał, wiele razy rozmawialiśmy na temat muzyczny i nie tylko. Kiedyś, pamiętam, rozmowa zeszła na temat wpadek koncertowych, których, jak się okazuje, każdy artysta ma na swoim koncie całkiem sporo. Pan Krzysztof Cugowski też.
1: Kiedyś w Opolu graliśmy jakoś tam turoś lecie, a było tych leć trochę. Graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu. I w połowie tam było takie tango i miałem biała plama.
0: No, ale trzeba przyznać, że jakoś tak ostatnio tych wpadek zdarza się zdecydowanie mniej. Podejrzewam, że na koncercie Beaty Kozidrak, no to w ogóle może nie być wpadek. Słuchajcie, mam bilety, koncert 16 lipca w bardzo niezwykłym miejscu. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka i mieści się niedaleko Warszawy. Bilety oczywiście mam i chętnie sprezentuję. Zadanie bardzo podobne do tego wczorajszego, czyli zbieramy pytania do wywiadu z Beatą Kozidrak. O co byście ją zapytali? Jedno pytanie, te najciekawsze. Ciekawsze zostaną oczywiście nagrodzone. 22 4 4 3 0. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce.

0: CC Catch, czyli tak naprawdę Caroline Catherine Miller, ale pewnie doszła do wniosku, że z takim nazwiskiem kariery nie zrobi, bo żaden prezenter radiowy tego nie wypowie. No i tak została CC Catch. Słuchajcie, mało brakowało, a zespół, który już za moment zaśpiewa, nazwałby się Żużel. Na szczęście zwyciężyła nazwa Ladybug. No, panowie sobie pewnie uświadomili, że nazwa Żużel nie do końca jest fajna. Ladybug obchodzi 45-lecie. No i pamiętam, jak to kiedyś z Januszem Panasewiczem porównywaliśmy Ladybug do kobiety. Gdyby faktycznie była kobietą, to jaka by była?
1: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
0: Najważniejsze jest to, że z wzajemnością. No to słuchamy w takim razie. Mała Ladybug i legenda polskiej muzyki, czyli zespół Ladybug.

Pięknie, Natasza Bedingfield w Radiu Złote Przeboje. No a ja przypominam, moi drodzy, dzisiaj podwójne bilety na koncert Beaty Kozidrak, koncert Unplugged 16 lipca i na dodatek bardzo niezwykłe miejsce. Folwark Ruchenka, niedaleko Warszawy. Możecie tam być, a zadanie bardzo proste, podobnie jak wczoraj. Pytam was o jedno, jedyne pytanie, które zadalibyście Beacie Kozidrak, gdyby była ku temu okazja. Tak, tak, zbieramy pytania do wywiadu z Beatą Kozidrak. Najciekawsze pytania doczekają się nagrody. Zapraszam, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 3 0.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Morwiny są gorące.
5: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
5: Wbijasz!
4: Morliny są
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
11: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Ma być dynamicznie w pogodzie przez cały długi weekend, to znaczy, że poza momentami słonecznymi i ciepłymi będą się pojawiały burze z ulewami i miejscami silnym wiatrem. Dziś w porywach do 70, a nawet 85 km na godzinę alerty dla południowej i zachodniej Polski. Na Krajowej Siódemce z Krakowa do Myślenic utrudnienia to protest przeciwko budowie drogi ekspresowej. Dziś na drogach w całej Polsce większy ruch i więcej policyjnych patroli.
16: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Irene Cara w Radiu Złote Przeboje, no i piosenka, która jest chyba legendą lat 80. Flashdance w programie Cała Muzyka. A skoro o legendach mowa, no to teraz pojawi się zespół, którego słuchaliśmy absolutnie wszyscy w latach 90. No ale trudno, żeby było inaczej, gdy w teledysku do piosenki pojawia się na przykład Leonardo DiCaprio. Tak, piosenka, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Romeo i Julia. Sam film wielu osobom nie do końca się podobał, ale piosenkę z niego znuciliśmy wszyscy. A teledyski tak naprawdę były dwa. O tym drugim opowiem wam przy innej okazji.

0: Niezapomniany George Michael i zespół Wham w Radiu Złote Przyboje. Jeden z największych hitów połowy lat 80. Od czasu do czasu też sprawdzamy, co ciekawego działo się w latach 70., a działo się sporo. Zespół Boney M., który za chwilę zaśpiewa. Boney M., czyli zespół, który wyszedł spod skrzydeł legendarnego producenta Franka Fariana, tego samego, który po latach zasłynął mistyfikacją z zespołem Milli Vanilli. Zresztą Frank Farian miał pod opieką zdecydowanie więcej zespołów, na przykład La Bouche. No i kiedyś rozmawialiśmy z zespołem La Bouche i zapytałem ich, czy nie obawiali się tej współpracy.
1: Właściwie to nie. Na początku naszej współpracy z Melanie, ona miała już podpisany kontrakt z innymi producentami. Uważała, że świetnie wpasowałbym się do zespołu. Nagrywanie odbywało się w studiu u Franka Fariana. Zapytała mnie, czy nie mam nic przeciwko. Wiedziałem o całym skandalu z zespołem Milli Vanilli, ale nie przejmowałem się tym za bardzo, bo wiedziałem, że nie mam czym. Potrafię rapować i śpiewać. Oczywiście Melanie potrafiła śpiewać. Po całym tym skandalu Frank chciał mieć to za sobą i ruszyć z czymś nowym. I my idealnie się do tego wpasowaliśmy. Jednocześnie za każdym razem, kiedy pojawialiśmy się w radiu, musieliśmy chociaż zaśpiewać fragment dżingla, aby udowodnić, że potrafimy śpiewać.
0: No tak swoją drogą to z zespołem La Bouche jeszcze dzisiaj na pewno słówko zamienimy. Na razie gramy pięknie. Boney M.

Trudno w to uwierzyć, że kawałek, który powstał 40 lat temu, w dalszym ciągu jest aktualny. Jezu, jak się cieszę, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Za chwilę pogoda, za moment też wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje. No, jeżeli chodzi o sport, to działo się sporo.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
10: To już za kilkanaście minut bardzo dobre wiadomości koncertowe, zwłaszcza dla fanów Beaty Kozidrak. Będą bilety na jej koncert Unplugged. Ale to za kilkanaście minut. Teraz czas na wiadomości sportowe.
11: Sport w 30 sekund.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Na tegorocznym French Open sensacja goni sensację. Maja Chwalińska jutro o finał wielkoszlemowy powalczy z Rosjanką Dianą Schneider. Wcześniej na kort wyjdą Ukrainka Marta Kostiuk oraz inna z Rosjanek, Mira Andrzejewa. Polscy piłkarze za to w Warszawie meczem z Nigerią będą chcieli chociaż trochę zrehabilitować się za kiepski występ w niedzielnym przegranym 0-2 meczu z Ukrainą. Wiadomo, że od pierwszej minuty na boisku zobaczymy liderów kadry, czyli Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. To spotkanie o 20:45.
10: Pogoda. Jutro co prawda sporo chmur, ale też i większe przejaśnienia. Bez opadów na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce, a także na Śląsku. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum. W nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza od Pomorza przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Temperatura od 8 stopni na południowym zachodzie do 15 w centrum. Tyle pogoda, która raczej nas nie rozpieszcza, no a teraz piosenka, którą pewnie każdy z nas na imprezie tańczył przynajmniej raz. Niektórzy po latach doszli do wniosku, że to był właśnie o ten jeden raz za dużo. Ale warto było. Kaoma i Lampada teraz w Radiu Złote Przeboje.

Pamiętam, jak to kiedyś znalazłem niezwykłą wiadomość, jak to Alizę wygrała, będąc małą dziewczynką, konkurs plastyczny. Główna nagroda to rysunek na kadłubie samolotu. No i kto wie, być może ten samolot udekorowany przez Alizę jeszcze gdzieś sobie tam lata. Moi drodzy, za kilka minut bilety na koncert Beaty Kozidrak, koncert 16 lipca, a zadanie było bardzo proste, pytanie do Beaty Kozidrak. Jedno, jedyne, które chcielibyście jej zadać, siedząc z nią w cztery oczy. Za chwilę okaże się, kto zdobędzie bilety. No a teraz piosenka, która, mam nadzieję, nie okaże się prorocza, jeżeli chodzi o ten długi weekend. Ciągle pada.

0: Absolutnie pięknie. Cukero i Paul Young, Sense na Donna w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, teraz już pora na obiecane bilety na koncert Beaty Kozidrak, koncert Unplugged. 16 lipca w bardzo niezwykłym miejscu. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka, to niedaleko Warszawy. Obiecałem bilety za najciekawsze, najbardziej intrygujące pytanie wymyślone przez was do Beaty Kozidrak. No i kto dzisiaj zwycięży?
1: Dzień dobry. Ja pani Beacie Kozidrak chciałabym zadać takie pytanie, bo wyczytałam gdzieś, że dysponuję głosem o rozpiętości 4 oktaw. I moje pytanie jest takie, co to znaczy, że dysponuje się taką rozpiętością głosu? Czy można laikowi jakoś łatwo to wytłumaczyć? Tyle. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, Jola.
0: Można oczywiście wytłumaczyć, co to są 4 oktawy, ale najlepiej, jak zrobi to Beata Kozidrak na koncercie 16 lipca. Wszystko jasne. Posyłam bilety w takim razie nie ostatnie w tym tygodniu. Kolejne na pewno pojawią się już jutro. Teraz Shania Twain.

Wygląda to imponująco. Ponad 60 milionów sprzedanych płyt. No i w przyszłym roku panowie będą obchodzić 50-lecie Simple Minds w Radiu Złote Przeboje. Gości na pewno dzisiaj będzie co niemiara. Po 20 wpadnie do nas Renata Przemek, a za moment zamienimy słówko z legendą lat 80., czyli Thomasem Andersenem.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
7: ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Reklama.

0: You're my heart, you're my soul i Modern Talking w Radiu Złote Przyboje. Z Tomasem Andersem wiele razy udało nam się spotkać w programie Cała Muzyka. Kiedyś, pamiętam, zadałem mu pytanie, czy ma jakieś swoje ukochane piosenki z własnego repertuaru, co ważne, repertuaru zespołu Modern Talking. No i posłuchajcie, co Tomas Anders odpowiedział.
1: I only can name you one, that's your heart, you're my soul.
0: Because the tak, bez wahania mogę wymienić jedną, you're my heart, you're my soul. Inne zmieniają się. Bo czasami lubię bardziej Cher Cher Lady, czasami Atlantis is Calling, ale You're My Heart, You're My Soul jest szczególny ze względu na swoją historię. To był pierwszy numer jeden, początek mojej kariery, dlatego ta piosenka zawsze będzie dla mnie wyjątkowa. Tyle Tomas Anders. Czy po wielu latach miewa jeszcze tremę na scenie? O tym za chwilę.

0: Depeche Mode w Radiu Złote Przyboje. No a ja obiecałem, że dzisiaj do tablicy wywołamy Thomasa Andersa z zespołu Modern Talking. Wiemy już, jaki jest jego ulubiony złoty przebój z własnego repertuaru. Ale czy po tylu latach spędzonych na scenie miewa jeszcze tremę? Posłuchajcie.
1: I'm not shaky. And you know, my heart is not, you know,
0: nie jestem roztrzęsiony, moje serce nie bije szybciej. Myślę, że to dlatego, że po prostu kocham być na scenie. Dla mnie każde show jest ekscytujące i fascynujące. Kocham to robić, więc pewnie dlatego nie obawiam się tego. Patrząc wstecz, mam na swoim koncie 7, może 8 tysięcy koncertów w życiu. No nie ma co ukrywać, staż imponujący. Thomas Anders, za moment strefa gości programu Cała Muzyka, dzisiaj z muzycznymi nowościami wpadnie do nas Renata.

Ależ ja tego dawno nie słyszałem w Radiu Złote Przyboje. Stand by me. Za chwilę w środowy wieczór strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której bardzo dawno u nas nie było. Jak dawno? No spróbujemy to za moment policzyć. Renata Przemek.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.
10: Pora już na gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Mój dzisiejszy gość ostatnio odwiedził mnie dobrych kilka lat temu. Za chwilę spróbujemy policzyć, ile to lat faktycznie temu widzieliśmy się po raz ostatni. Ze młodu marzyła o tym, by kierować wielką ciężarówką w Stanach Zjednoczonych. Ćwierć wieku temu postanowiła porzucić miasto i wyprowadzić się na wieś. Co słychać u Renaty Przemyk poza nowościami? O tym za chwilę porozmawiamy.

0: leci.
1: Mnie też. Skoro o upływie czasu mowa i zmieniającej się rzeczywistości, no to muszę cię zapytać, trochę, bo trochę tematów nas ominęło. Nie masz takiego wrażenia, że te 10 lat temu świat wyglądał zdecydowanie normalniej?
0: To jest tak, że mamy zdolność oceny w zależności też od punktu, w jakim my jesteśmy w życiu i w moim jest tyle zawirowań. Ostatnio się złapałam właśnie na tej ocenie, że obserwuję to, co się wokół dzieje, albo ktoś, też byłam ostatnio siedziałam w Poznaniu w jury konkursu Jarocin Festival. I tam tyle lat minęło, czy lepiej wtedy, czy lepiej teraz i co można byłoby, jak to jest być właśnie tam artystą początkującym wtedy i teraz. I tak naprawdę trudno oceniać, łatwiej jest z jakiejś perspektywy dopiero to wszystko widzieć, a nie siedząc po uszy. Z jednej strony jedne rzeczy są łatwiejsze, a inne są trudniejsze. No wiadomo, że jest wariactwo, tak zwane ciekawe czasy, przebodźcowanie i strasznie, strasznie dużo przeróżnych sygnałów z zewnątrz, ale też w wielu sytuacjach jest łatwiej. To, że łączymy się, ja patrzę też od swojej muzycznej strony, że jestem w stanie połączyć się muzycznie w zasadzie z całym światem, sama sobie coś wyprodukować. Od strony zawodowej mnie jest zdecydowanie łatwiej teraz, jeszcze z tą wiedzą dodatkową, którą mam przez te lata. Natomiast wtedy pod jakim względem było spokojniej, ale też przyznaję, że wcale nie tęsknię.
1: Gdybyśmy sobie urządzili jeszcze dalszą podróż w czasie do początków twojej działalności, no to świat w ogóle wyglądał wtedy inaczej. Czy streaming, bo rozmawialiśmy o kwestiach technicznych, ale czy streaming nie zmienił w ogóle sposobu odbioru muzyki? No bo teraz dawniej słuchało się całymi płytami, prawda? A teraz raczej słuchacze sobie wybierają pojedyncze utwory. Czy czas płyt się skończył?
0: A tu przyznaję, że tego mi trochę brakuje. Że były właśnie wyznaczone dni premier i to były całe płyty, które były dostępne właśnie dopiero w tym dniu i też nie wszędzie. Że to było świętowanie. To można było sobie kupić płytę, nawet się ze znajomymi poumawiać na odsłuch. Większa celebracja była, przyznaję. I to też, że teraz fizyczne płyty są dużo rzadziej, no bardzo dużo rzadziej kupowane. To też ma olbrzymie znaczenie. Generalnie w momencie, kiedy coś dostajemy tak łatwo i szybko, no to chyba mniejszą wagę do tego przywiązujemy. I to jest chyba ta gorsza strona, przyznaję.
1: Na pewno takie wycieczki w muzycznej i nie tylko muzycznej czasoprzestrzeni jeszcze sobie zafundujemy w programie Cała Muzyka. No ale porozmawiajmy o nowościach. Utwór Biegnę. Ja słyszałem, że od momentu premiery najczęściej zadawanym pytaniem jest dokąd biegnie, dokąd pędzi Renata Przemek.
0: Duże znaczenie ma to, w jakim momencie życia jestem i każdy właśnie od tej strony może jakby ocenić swoje życie. Ja już wiem, że to musi być we własnym, moim tempie, bez poganiania, bez dorównywania do szeregu, do kogoś, bez presji, że muszę gdzieś zdążyć, nadążyć za kimś, uciec przed czymś, że to musi być mój kierunek, taki, który ja sobie wybrałam po długich, długich przemyśleniach, taki, jaki serce mi podpowiada, w takim towarzystwie, albo chwilowo, samotnie, jak potrzebuję gdzieś właśnie coś przemyśleć, ale to musi być ta nasza indywidualna historia biegowa. Można jeździć, można pływać, można to każdy ruch, bo ruch to życie. Każdy ruch jest dobry, bo życie i tak płynie i czas też będzie płynął i fajnie jest poczuć, że tu i teraz poruszamy się z nim w tym kierunku, którym chcemy i jest nam z tym dobrze.
1: Czyli żyjmy chwilą. Dobrze, posłuchajmy w takim razie fragmentu.

0: Przepięknie, prawda? Przeczytałem, moi drodzy, komentarze pod tym utworem na YouTubie. No i pierwszy mnie zauroczył. Mistrz krótkiej formy napisał tylko jedno słowo: wreszcie. Czy ty czytasz, Renato Droga, komentarze w sieci? Czy nie?
1: Czasem czytam.
0: A ten przeczytałaś?
1: Przyznaję, że ta piosenka jest mi bliska bardzo. Czytałam te w tych pierwszych dniach. Przyznaję, że teraz jestem na tyle zabiegana, że że tych ostatnich nie czytałam, ale tak dużo tam jest właśnie takich pozytywnych, miłych, dobrych. Bardzo mnie to cieszy. Zresztą też ja bardzo staram się nie kreować jakiejś sztucznej postaci, nie wymądrzać się. To jest tak, że w pewnym wieku, w pewnej sytuacji, zbierając tyle doświadczeń, można się podzielić. Ja uważam, że nawet trzeba sytuacjami i możliwościami wyjścia z jakiejś sytuacji, które się przeżyło. Ja już też przestałam się jakby krygować, że nie, ja się nie znam. Tak jest, że w pewnym wieku na życiu każdy trochę się zna, w zależności od tego właśnie, czy odrabia lekcje te życiowe, czy jest skłonny do refleksji. Wiemy, że najważniejsze są relacje, że to relacja z samą sobą, samym sobą, z tymi bliskimi, z resztą świata, że no nie ma się co kopać z koniem. Pewnych sytuacji nie jesteśmy w stanie od siebie gdzieś tam odsunąć i albo umiemy lepiej czy gorzej radzić sobie z wyzwaniami, ze stresem, z problemami i jednocześnie z drugiej strony umiemy cieszyć się tym, co właśnie mamy. To jest nam w stanie dać ten spokój. Ja się bardzo właśnie cieszę, że ludzie biorą te moje rady, ja się śmieję, że no takie wymądrzanie, ale jakby nie kreuje się na żadną psycholożkę czy mędrca na górze, tylko to są takie zwykłe ludzkie, tak jak przy Werze były takie kobiece właśnie. Ja wiem, że ludzie tego potrzebują. Ja w pewnym wieku też byłabym bardzo wdzięczna, żeby mi ktoś powiedział, jak sobie w jakiejś sytuacji poradzić tak zwyczajnie, bez pouczania, bo ja to też wiem, bo ja to przeżyłam, to u mnie było tak i tak.
0: Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przyboje w programie Cała Muzyka. Oczywiście jeszcze się nie rozstajemy. Za chwilę wracamy do rozmowy, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Wśród gości programu cała muzyka, Renata Przemyk, której bardzo dawno u nas nie było. Słuchaj, zaglądałem na twoje strony internetowe, znalazłem tam między innymi kilkadziesiąt już chyba felietonów. Powiedz mi, jak to się zaczęło? Jak zaczęłaś pisać?
1: Ja już teraz nie przypomnę sobie dokładnie roku, ale to już wiele lat temu zostałam namówiona przez Izę Szczepańską, wtedy naczelną takiego pisma Style. To się pojawiało, to było w formie bezpłatnego miesięcznika w obrębie województwa śląskiego. Katowice i okolice, cały konglomerat. I mówię, napisz tylko taki jeden świąteczny, bożonarodzeniowy felieton. I ja mówię, ale ja nigdy nie pisałam takich dłuższych form, niczego poza właśnie tekstami piosenek czy wierszami. I migałam się długo, ale mówi, ale to przecież tylko ten jeden. Myślę sobie, no dobra, zasięg jest trochę mniejszy, zrobię to tak zwyczajnie, od serca, prosto. Napisałam i odzew był tak dobry. Mówi, no to chociaż tylko jeden jeszcze noworoczny. Zrobiły się z tego 3 lata. I ja miałam z tego ogromną radochę. To pobudziło we mnie właśnie mnóstwo przemyśleń i inaczej zaczęłam obserwować to, co się dzieje w danym momencie u mnie, wokół mnie. Znajdowałam tematy. To też było ciekawe właśnie, o czym by napisać teraz. No jeżeli to nie były święta oczywiście i Nowy Rok, czyli takie oczywiste bardzo okazjonalne tematy, to potem przyznaję, że dało mi to asum do tego, żeby inaczej postrzegać bardzo wiele zjawisk wokół mnie. Moje koty też były obiektem, tematem jednego z felietonów i zgłębianie ich natury, budząca się przyroda i wiele różnych rzeczy, wiele różnych refleksji, które jakby sprawiły, że wchodziłam głębiej w temat. To było przyjemne bardzo. A potem miesięcznik się zamknął i ja razem z nim.
0: Ale felietony zostały na twojej stronie internetowej, także gorąco zapraszamy, jeżeli nie czytaliście, to naprawdę warto. Pamiętam początki, to znaczy samych twoich muzycznych początków nie pamiętam, bo to był chyba festiwal studencki, a ja miałem 15 lat, ale pamiętam Jarocin na początku 90. lat. Czy to był dla ciebie jakiś przełom, jak po latach na to patrzysz? Bo jednak Jarocin, przed laty to było marzenie wielu artystów.
1: No ten mój taki najbardziej znaczący Jarocin to był 1989. I jak wiemy, to był przełomowy rok pod bardzo wieloma względami w naszym kraju głównie. No i moje życie faktycznie również wtedy się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zmieniło, moje muzyczne życie, ale chyba całe też. Ja tam dostałam taki feedback, taki ładunek energii, takiej tej pozytywnej, potwierdzającej, że ludziom podoba się to, co robię. A to nie było wcale takie oczywiste. Jeżeli ktoś pamięta Jachoznę, tamte czasy, ci w moim wieku i trochę starsi, to wiedzą, że to nie była muzyka aspirująca do bycia tą najbardziej popularną i taką podobającą się wszystkim. A to był koncert jeszcze na zaproszenie takiego stricte punkowego zespołu Armia, który to zespół zaprosił. Tam wielu gości. Poza mną były same właśnie ostro grające punkowe zespoły i my z Jachozną, z kontrabasem, akordeonem. Ja jednak wyglądająca, może poza glanami, to jednak jak grzeczna dziewczynka. W takim żakieciku własnoręcznie uszytym wtedy, tam liliowym, fioletowe. Najbardziej odjechany element mojej stylówy to były fioletowe paznokcie. Udało mi się zdobyć taki lakier. To też nie było wcale takie oczywiste wtedy. Wszystko trzeba było zdobywać. I tam właśnie dostałam taką siłę, takie potwierdzenie, że jest miejsce na tej scenie polskiej dla mnie, że przyznaję, że potem nic już nie było takie samo.
0: Renata Przemyk dzisiaj w Radiu Złote Przewoje. Będziemy sobie oczywiście podróżować w czasie, ale za chwilę wrócimy do otaczającej nas rzeczywistości.
2: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: dzisiaj w programie Cała Muzyka, Renata Przemyk, której bardzo dawno u nas nie było. Rozmawialiśmy przed momentem o czasach zamierzchłych, latach 80. i o Jarocinie. Dobrze, z Jarocina przeskoczymy do 2026, rzeczywistość, w której coraz głośniej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja nas pozbawi pracy. No i tak się zastanawiam, jakie jest podejście do AI artystów. Czy ty to postrzegasz jako szansę, ułatwienie, błogosławieństwo czy przekleństwo?
1: Myślę, że to nie tylko chodzi o nasz kraj, tylko w ogóle na świecie. Ludzie mają tendencję do robienia mnóstwa szumu wokół różnych zjawisk i wyolbrzymiania i nadawania temu jakichś tak ogromnych znaczeń. Tak, rozwój technologii jest olbrzymim krokiem w kierunku ułatwienia nam życia. Ja jestem zachwycona właśnie z tego powodu, że odkąd pojawiły się programy komputerowe, muzyczne, ja mogę to sobie jako w zasadzie amator sama wszystko gdzieś tam zapisać, zaaranżować, zasymulować brzmienie innych instrumentów. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba jakoś mocno rozgraniczyć jednak, że ten aspekt ludzki no dla mnie będzie niepodrabialny. Na żywo koncerty z żywymi ludźmi, ta energia. Ja bezpośrednio też jadę z trasy, z kolejnych koncertów. I to są takie emocje. To jest kontakt międzyludzki takiego rodzaju, który według mnie to jest niepodrabialne. Oczywiście jest to duża łatwość, duże ułatwienie w komponowaniu, w układaniu piosenek, robieniu muzyki. I przyznaję, że czasem oszałamiająco dobre efekty są w momencie, kiedy jakby potrafi odpowiednio poprowadzić to ten, kto wie, jak zadać zadanie.
0: Tak.
1: To też ma znaczenie, że to jest ważne, żeby był cały czas ktoś, kto będzie prowadził dane urządzenie. Myślę, że za naszego życia jeszcze nie będzie jakiejś tam takiej rewolucji, żeby po prostu to nas pozbawiło pracy. No są rzeczy, których nie da się przewidzieć. Tak jak myśleliśmy kiedyś, że takie nośniki typu płyta CD. Kiedyś mówili wszyscy, że to w ogóle się nie sprawdzi, to nie wyjdzie. Ja pamiętam w 90 roku dokładnie, jak pojechaliśmy na festiwal do Sopotu i ja pierwszy raz miałam w ręce wtedy płytę CD właśnie z moją pierwszą płytą. To było tak niesamowite uczucie. I pamiętam sklepy muzyczne wtedy, gdzie w witrynie były tylko dwie płyty kompaktowe. Moja i Obywatela GC. To było cudowne po prostu uczucie. Ale jednakowo, że wydawało nam się, że Jezu, kto to kupi? To jest drogie. Te odtwarzacze są drogie. Że to wszyscy mówili wokół, to się nie przyjmie. To taki gadżet. No, jak gruchnęło po prostu, jak się rozwinęło, to po prostu to jak widzieliśmy, przyjęło się i to bardzo. I zdetronizowało nasze ukochane wcześniej kasety, a wcześniej jeszcze te winyle, to też teraz jakby odradzają się w takiej formie bardziej kolekcjonerskiej. Teraz, jak już weszły, to wydawało nam się, że to będą zawsze, że na stałe. Nie, świat potrafi nas zaskoczyć i myślę, że nie ma co bić piany. Gdzieś tam uważam, że jednak jest taki element prawdziwej sztuki, która będzie nie do podrobienia. Cieszmy się tym, co nam przynosi życie. Jeżeli przez coś jest w stanie nam łatwiej grać, spotykać się, korzystajmy ile się da. Wiadomo, że będą dziedziny, w których faktycznie ta sztuczna inteligencja może radzić sobie lepiej na takim właśnie, takim najprostszym, bazowym poziomie. Natomiast ta indywidualność, taka typowo jednak ludzka wrażliwość i ten rys talentu, żeby nie powiedzieć geniuszu, ja uważam, że się obroni.
0: I tego się trzymajmy. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, jak najbardziej analogowo. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i trochę pogdybamy. Rozważania z cyklu Co by było, gdyby.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: dzisiaj w programie Cała Muzyka Renata Przemek, której bardzo dawno w Radiu Złote Przeboje nie było. Obiecałem, że odrobinę pogdybamy. No właśnie, słuchaj, gdyby nie muzyka, to co mogłabyś w życiu robić? Co chciałabyś robić?
1: Planów było sporo przez całe moje życie od dzieciństwa, kiedy to chciałam być kierowcą ciężarówki, takiej wielkiej ciężarówki. Oglądaliśmy z tatą filmy Drogi. I takiej kolorowej, olbrzymiej. Marzyło mi się, że będę jeździć. Bardzo chciałam, zawsze interesowałam się samochodami. Bardzo chciałam jeździć. Sama będę prowadzić taką ciężarówkę przez takie egzotyczne, cudowne tereny, bo uwielbiam podróże. Także ja z tyłu w tej kabince będę miała własny pokój, swój pierwszy w życiu. Potem się okazało, że po drodze było liceum ekonomiczne, więc no dobra, mogę panią z biura, pomyślałam sobie, dość szybko się zorientowałam, że nie mogłabym być, nie weszłabym w taką rutynę, żeby codziennie robić prawie to samo. Potem były studia filologii czeskiej, gdzie wyobrażałam sobie, że być tłumaczem z czeskiego, ale do fajnej literatury, takiej naprawdę dobrej, to mogłoby być coś, co by mi pasowało. Ale w międzyczasie był jeden, drugi festiwal, zaczęło się od studenckiego. I jakby przestałam zawracać sobie głowę dopiero po paru latach tak naprawdę, kim mogłabym być. Jeszcze przedłużałam sobie studia o 2 lata. Jeden urlop, drugi urlop, żeby upewnić się, że jedna nagroda, druga, trzecia, Sopot, Opole, sprzedane płyty. Jak robiłam dyplom, to był 92 rok, byłam w trakcie przygotowania do 3. płyty i wtedy dopiero uwierzyłam, że mogę robić muzykę na poważnie. To i tak to się mogło nie udać. Mam dyplom bohemistki i parę umiejętności, także się wymądrzałam, że mogłabym robić wiele rzeczy, ale skoro mogę robić to, to się bardzo, bardzo cieszę i naprawdę jestem bardzo wdzięczna słuchaczom, życiu, bliskim osobom i Bogu, szczęściu, wszystkim, co sprawia, że jestem tu i teraz i przez te lata mogę robić to, co kocham.
0: Jak to ktoś ładnie powiedział, róbmy to, co lubimy, a nigdy nie będziemy w pracy. Słuchaj, a może kariera sportowa, bo za młodu trenowałaś sztuki walki, nawet jakieś osiągnięcia były. Żółty pas, dobrze ja pamiętam?
1: Tak, to i na tym się skończyło. Miałam 16-17 lat i okazało się, że jest tam jednak zbyt drobnej budowy i zaczęłam tam intensywny trening, bo to trzeba powiedzieć, że na 100 facetów w naszym Bielsku Białej w klubie byłyśmy we 2 tylko. I oni bardzo starali się nam udowodnić, że się nie nadajemy. Ja chyba potrzebuję takich wyzwań i jak spotykam się z taką reakcją, to wzbiera we mnie fala takiej chęci pokazania, że a jednak. No i powykręcałam sobie kostki u stóp, u nóg i trochę mnie to kosztowało zdrowia, musiałam przerwać. Natomiast jakby zostało mi to, że fajnie jest być w ruchu, ale to ten ruch ma być taki, jaki nam pasuje. Przez lata była to joga też. Bardzo lubię spacery, chodzenie po górach. Wdrażam się do roweru, ale nic, co robiłam, nigdy nie było i nie będzie wyczynowe, żadnego bicia rekordów, żadnych zawodów. Nie zależy mi na tym kompletnie. Jakby lubię właśnie czuć, że ciało daje radę. To jest fajne uczucie.
0: Dzisiaj, drogie panie i drodzy panowie, biegniemy we własnym tempie razem z Renatą Przemek. Tak sobie myślę, że od baby, którą zesłał Bóg, wcześniej Jarocina, do na przykład piosenek Coena, bo i je masz na swoim koncie, no to jest daleko. Jak to będzie z twoją najnowszą płytą? W którą stronę zmierzamy?
1: A tam daleko. To jest... Fajnie jest, jest tyle muzyki na świecie ciekawej, tyle piosenek, tyle pomysłów, tyle gatunków muzycznych. Ja nigdy nie śpiewałam niczego, co było w zasadzie takim, mieściło się tylko w jednym czystym gatunku. że naturalnym odruchem jest, że kusi, żeby zrobić jeszcze kolejne rzeczy, jeszcze inne, jeszcze i tyle emocji zawartych jest w piosenkach. Ja uwielbiam te właśnie, które poruszają te najczulsze struny. I jak pokazuje moja dyskografia, jedyną pewną jest zmiana. Czyli tak jak w życiu. I wiem już, że naprawdę nie ma sensu robić jakichś planów, zakładać jakoś, jaka będzie. Trzeba dać się ponieść temu ruchowi naturalnemu, tym pomysłom. Bardzo duże znaczenie ma, co się aktualnie dzieje w moim życiu. To na ogół jest odzwierciedlenie jakiegoś tam mojego aktualnego miejsca. Skłonności do przemyśleń akurat nad danymi tematami. Co życie pokaże, będzie na pewno niespodzianka. Jedno jest pewne, że na pewno będzie emocjonalnie i szczerze.
0: Czy ty masz jakieś niespełnione marzenia muzyczne? Na przykład nie wiem, rozmawiałem z Piotrem Cugowskim, jemu się marzy płyta symfoniczna, z kolei Justyna Steczkowska marzy o jakimś duecie z Nigelem Kennedy. O czym tak w skrytości ducha marzy Renata Przemyk?
1: Życie mnie cudownie zaskakuje i od czasu do czasu pojawiają się propozycje, takie, których bym się wcześniej nie spodziewała, na przykład jak ta z piosenkami Coena, nie z tymi najpopularniejszymi, nie z tymi zaśpiewanymi po tysiące razy, tylko właśnie ta sztuka Boogie Street wystawiona w Teatrze Starym w Lublinie i potem jakby to, co się znalazło na płycie, było dla mnie samej olbrzymim zaskoczeniem, ale też wielką, wielką przyjemnością. Ja wiem, że życie przyniesie mi jeszcze mnóstwo takich niespodzianek i mam też na koncie super, super duety, super współpracę. Lubię dać się ponieść, bo naprawdę nie ma tak, że siedzę po prostu i wymyślam, a co by tu jeszcze. Zawsze to jest gdzieś nadążanie właśnie za tym, co przynosi życie. I to też jest właśnie wsłuchiwanie się w własny rytm i własne tempo. Na razie koncertów jest tyle i pracy jest tyle, że trochę muszę z całych sił nadążać, więc teraz skupiam się na tym.
0: Renata Przemyk dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. W naszej rozmowie nie pojawił się jeszcze jeden bardzo niezwykły wątek. Informacja, która może być dla wielu niespodzianką. O co chodzi? O tym już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
6: Środowy wieczór z Radiem Złote Przeboje 101,3 FM. Dobry wieczór o stałej porze. Bartosz Lichawski. Kłaniam się tuż przed długim weekendem czerwcowym. Tak, to nastąpi, słuchajcie. W zasadzie można by powiedzieć, że no, jak ktoś już po pracy, no to już nastąpiło, prawda? Natomiast u mnie nastąpi po 22. Choć, halo, jutro też spotykamy się w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Trudno mi powiedzieć o tych audycjach, że to jest moja praca. Oczywiście wkładam dużo pracy w to, by poinformować Was jak najrzetelniej i jak najobficiej o wydarzeniach kulturalnych w Łodzi, ale to czysta przyjemność. Słuchajcie, z przyjemnością zatem zapraszam na dzisiejsze wydanie, w którym opowiem o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. Zajrzymy do kin, bo jutro grają. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, jakby coś, jakby ktoś chciał, nie wiem, nadrobić filmowe zaległości, zobaczyć coś nowego, albo zobaczyć po raz kolejny coś ciekawego, to w czwartek, 4 czerwca jest sporo, plus pokazy specjalne. To na przykład w kinie Helios w Sukcesji coś, co nosi nazwę projektu The Amazing Digital Circus The Last Act w wersjach dwóch, bo z napisami albo zdubbingowany. Jutro też Helios Replay. No tak, nie wiem czy pamiętacie, ale to jest właśnie ten cykl, który daje możliwość łódzkiej publiczności oglądać te filmy, których dawno już nie ma w repertuarze łódzkich kin. Mało tego, to mogą być filmy, których nigdy w kinie nie widzieliśmy. Tak było z filmem Jeana Zimu, czy też Jean Zimu, albo nie wiem jak, wiecie co, ja generalnie jeśli chodzi o tego reżysera i o film Zawieście Czerwone Latarnie, bo to mówiłem, mój ukochany film, jeden z moich ukochanych filmów, no i jeden z najważniejszych reżyserów absolutnie dla mnie także, więc ja chciałem nauczyć się tej poprawnej wymowy i uczyłem się jej, pamiętam, na którymś z festiwali filmowych w Cannes i kiedy tam on otrzymywał nagrodę, to wymieniali, prawda? Jean Zimu! I tak się nauczyłem i tak mówię. Generalnie no, to jest faktycznie, no może być problem, no nie chcę powiedzieć, że to jest, ale to może być problem dla tych wszystkich, dla których Zimu Jean, czy Jean Zimu jest reżyserem no, na tyle egzotycznym, że trzeba się uczyć tak no, ze słuchu, prawda, brzmienia tego imienia i nazwiska wielkiego reżysera. A że wielki to reżyser, to z szacunku warto jak najpiękniej oddawać to brzmienie. No słuchajcie, a propos Helios Replay, jutro będzie bardzo ciekawy film, jak powiem ten tytuł, to on zabrzmi właśnie. To jest no, ważny film, słuchajcie, Podziemny Krąg. A, no właśnie, widzieliście w kinie? Widzieliście w ogóle? Ja na VHS-ie pamiętam, no pewnie, że tak. Jutro też przedpremiera. Jutro też jeszcze 4 tytuły pokazywane w premierowych pokazach. Za chwilę to się zmieni, bo będą nowe premiery. Tak, no bo słuchajcie, w piątek, 5 czerwca też będziemy mieli nowości. Będziemy mieli i horror, i kino fantasy, przygodówkę, kino akcji, ale to jutro sobie o tym wszystkim porozmawiamy, bo dzisiaj chciałem zwrócić szczególną uwagę na to, co w czwartek, 4 czerwca, jeśli chodzi o ten starszy repertuar, jeszcze do oglądania. Dziś też, co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, zajrzę do kin studyjnych, powiem o wernisażu prac Ewy Łazowskiej, to w tej przestrzeni wystawowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Będzie okazja, by zajrzeć się wspólnie do Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Tutaj wszystko do gdzieś tak, powiedzmy, oscyluje wokół już tej pory, jaka nastała. Lato, tak? Mówiliśmy o tym, że te letnie koncerty, letnie wydarzenia, letnie oprowadzenia, letnie spacery, letnie wycieczki, letnie zajęcia Zielonej Łodzi i wszystkie inne też letnie wydarzenia, letnie choć gorące, prawda? No bo lato, wakacje, wiadomo, czerwiec, rozbiegówka, wprowadzenie, preludium do tego wszystkiego, co dziać się będzie w wakacje w Łodzi. No a tutaj czyżby, lato, czyż, Henryk, czyż, czyżby, orkiestra. Rzucam różne tutaj pomysły na to, jak zapowiedzieć, a by za bardzo tutaj nie utknąć w skojarzeniach, to po prostu za chwileczkę szczegóły. Będziemy też mówić dzisiaj o nowej modzie polskiej, Kronika Głębokich Uczuć. Tak, tak, za sekundkę. Będzie też wizyta w manufakturze w łódzkich teatrach. Dużo mam. Bardzo dużo mam informacji, słuchajcie, więc przejdę już do szczegółów, a oto pierwsze wieści.
5: Co jest grane w Łodzi?
6: To będzie coś, no to będzie coś bardzo wyjątkowego, słuchajcie, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi kuratoruje znany choćby z tego spotkania z Arkadiusem kurator Marcin Różyc. No i nowa moda polska, Kronika Głębokich Uczuć. To już od 13 czerwca. Ciekawa opowieść, słuchajcie, dlatego, że no, tutaj posługuję się taką notatką, jaką otrzymałem z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. To pierwsza w historii obszerna wystawa polskiej mody z XXI wieku. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest pierwszym muzeum na świecie. Tak, nasze łódzkie, pierwsze na świecie. Jedyne, można by podkreślić, też nagradzane, wyróżniane w wielu prestiżowych takich konkursach, zestawieniach międzynarodowych. I tutaj no, dodatkowe wyróżnienie, co podkreślamy, muzeum, które posiada tak rozbudowaną, tak niezwykłą, wartościową i różnorodną kolekcję najnowszej mody. Wszystko stworzone przez nas, przez Polki, przez Polaków, przez osoby też o polskich korzeniach warto zaznaczyć. Więc polskość, nasze to, cudze chwalicie, a bo tutaj mam od Fifarafon, a tu od Żali Papopon, a tu od Szerpę, a mamy od naszych, no nie? My mamy swoją modę. To jest bardzo ciekawe, kiedy przyglądamy się historii mody, kiedy poznajemy polski styl tak naprawdę. Myślę tutaj o tej modzie jeszcze przedwojennej, o tej modzie, która miała szansę oczywiście, gdyby nie II wojna światowa, gdyby nie w ogóle trudny czas w historii Polski, rozwinąć się i być może stać się niezwykle ważną obok mody paryskiej, włoskiej, jakkolwiek. Słuchajcie, ważnym tematem tej ekspozycji stanie się też wpływ imigrantek i imigrantów oraz innych mniejszości na krajową scenę, co jest bardzo ważne, tym bardziej w wielokulturowej Łodzi, gdzie ta kultura, gdzie te napływy, gdzie inspiracje, gdzie różne kultury stykają się, tworząc łódzkość. No mówimy tutaj szerzej w Łodzi o polskości, prawda? I o tym właśnie ujęciu, jakże ciekawym, jakże wartościowym. Nowa moda polska, Kronika Głębokich Uczuć, będzie wielowątkową opowieścią o związkach i wpływie mody na kulturę, na sztukę i zmiany społeczne. A jak czytam dalej w tej notatce, jaką otrzymałem tutaj do Radia Złote Przeboje 101.3 FM, ubiory i akcesoria pochodzą z XXI wieku, ale ich korzenie sięgają zarówno odległej historii, jak i aktualnych zjawisk. Sarmatyzm, wyobrażenia o mitologii słowiańskiej, kultura wiejska, przesiedlenia po konferencji jałtańskiej, prześladowania polityczne czy wątki maryjne. Zestawione zostają tutaj m.in. z queerem, ze sztuką dragu, muzyką techno i najnowszymi technologiami. Ważnymi tematami stanie się postpłciowość i zmiany w sposobie postrzegania tożsamości płciowej oraz różnorodność związana z pochodzeniem czy wyglądem. Zatem kwestie także związane z produkcją, nadprodukcją, z etyką. No i bardzo ciekawe, bo mówimy i o dawnych, i o współczesnych formach rzemiosła, rzemiosła artystycznego czy sztuki. Jak mówi Aneta Dalbiak, to dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, budując kolekcję od początku odeszliśmy od myślenia o modzie wyłącznie w kategoriach trendów czy chronologicznego porządkowania zjawisk. Interesowała nas moda jako narzędzie opowiadania o historii, pamięci i emocjach. Kluczową kategorią stała się dla nas polskość.

0: swej formie też sposobie zwrócenia uwagi właśnie na taką opowieść w kontekście mody. Uznane marki, projektanci o międzynarodowej renomie, twórcy młodego pokolenia, eksperymentatorzy, nowe technologie, rzemiosło, sztuka, formy alternatywne. Ta wystawa zaprezentuje nam tutaj w Łodzi różnorodne głosy współtworzące współczesną scenę polskiej mody. Od twórców działających w kraju i osób o polskich korzeniach tworzących za granicą, po przedstawicieli emigracji, diaspory społeczności tożsamościowe i performatywne, a także imigrantki i uchodźczynie. Czytam w zapowiedzi, no chodzi o tą różnorodność, prawda, ale też fach, talent, wrażliwość, które rozwijały się w Polsce. Architektura wystawy jest zaprojektowana przez Zuzę Golińską. To będzie taka też bardzo ciekawa aranżacja przestrzenna, która będzie miała bez wątpienia wpływ na kształt tej prezentacji, ale także na formę, no właśnie, czasem związaną z duchowością, czasem z Łodzią polską. No, skoncentruję się tutaj na Łodzi, bo XIX-wieczne fabryki tak mi się kojarzą, słuchajcie. No miejsce refleksji, miejsce różnej energii, spotkania, dialogu, jeżeli chodzi o modę, jeśli chodzi może nawet szerzej o po prostu kulturę. Wystawę będzie można oglądać do 3 maja 2027 roku. W trakcie trwania tej wystawy czasowej mnóstwo różnorodnych wydarzeń towarzyszących, spotkań, warsztatów i tak dalej, więc myślę, że faktycznie będzie to świetna okazja do tego, by znów mówić o modzie, by znów mówić w Łodzi modowej o modzie, modzie jako sztuce. Wernisaż 13 czerwca w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. A to jest Radio Złote Przeboje 101.3 FM i program Co jest grane w Łodzi, w którym teraz...
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Mnóstwo bardzo ciekawych spotkań, wydarzeń, jakie proponuje nam Filharmonia Łódzka imienia Artura Rubinsteina, bo to między innymi no, świetnie znany w Łodzi, bo kontynuowany od wielu sezonów kulturalnych cykl Baby Boom Boom. To 6 i 7 czerwca, czyli w najbliższy weekend, no, że mamy długi, to... Mówię tak, w sobotę i w niedzielę, po raz ostatni przed wakacjami, po raz ostatni w tym sezonie kulturalnym właśnie te warsztaty, zajęcia muzyczne Baby Boom Boom, a wszystko oparte o metodę profesora Edwina Gordona. No tak, chodzi o to, by słuchać dźwięku, słuchać rytmu, bawić się dźwiękiem i w ten sposób być blisko muzyki, prawda? Słuchajcie, dalej to m.in. Matinę Młodych Wirtuozów, to 7 czerwca w niedzielę o godzinie 12. Tutaj Marcelina Rucińska i Michał Skibiński, młodzi ludzie, to są już, można powiedzieć, wirtuozi skrzypiec. Świetnie się zapowiadają, bo mają jeszcze wiele do zagrania i do opowiedzenia. Także pewnie jeszcze usłyszymy o nich. No, myślę, że warto powiedzieć, Marcelina Rucińska, ja tutaj wynotowałem sobie za taką notatką, jaką otrzymałem z Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina, obecnie studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina we Warszawie, laureatka wielu konkursów, na jej koncie wiele cudownych nagród, osiągnięć. Występowała m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie, ale zamku także w Łańcucie, w Filharmonii Narodowej. A Michał Skibiński to łodzianin, student naszej Akademii Muzycznej. 30 nagród mniej więcej, wyróżnienia, zasięg krajowy, międzynarodowy, kameralista. A w programie tego koncertu młodych wirtuozów m.in. utwory Karola Szymanowskiego, Henryka Wieniawskiego czy Beli Bartoka. Słuchajcie, czyżby lato, tak tutaj informowałem, że o tym sobie porozmawiamy, no tak, czyżby orkiestra, amatorska orkiestra Filharmonii Łódzkiej grająca na wysokim, zawodowym poziomie, wzbogaciła swoje brzmienie, są teraz dęciaki, no to oczywiście pozwoliło na to, by rozbudować repertuar, by wzbogacić go z myślą o łódzkiej publiczności i we wtorek, za tydzień, w przyszłym tygodniu zespół no pod kierunkiem Artura Kozy zabierze słuchaczy do krajów gorącego południa. Tu Giuseppe Verdi, Bizet, słuchajcie, nie wiem, będzie okazja do tego, by posłuchać także Akademickiego Zespołu Muzyki Narodów Słowiańskich Bałałajki. No, będzie pięknie i różnorodnie. Słuchajcie, to oczywiście takie zakończenie sezonu muzycznego także w Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Tutaj orkiestra Filharmonii Łódzkiej przygotowuje się teraz do niemieckiego tournée. Będzie to czas czerwcowy od 21 do 24, więc trwają próby. Trzymamy oczywiście kciuki, bo będzie to kolejny powód do dumy, a dla naszych sąsiadów do rozpoznania.

0: no, wspaniałej wirtuozerii i cudownej orkiestry Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Trwa środowe wieczorne spotkanie w programie Co jest grane w Łodzi. Tak, program, który no, w pełni poświęcony jest wydarzeniom kulturalnym w Łodzi. Za chwileczkę, tak jak to sugerowałem, wypełnię obietnicę i zajrzymy do przestrzeni teatrów za momencik, bo wcześniej jeszcze chcę wam opowiedzieć o bardzo ciekawych wydarzeniach z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, bo to m.in. wernisaż prac Ewy Łazowskiej, a także no, bardzo ciekawa opowieść o pięknie dawnego pisma i skarbach, tylko rękopisów żal.
1: Nie możesz tego przegapić.
0: Tak sobie myślę, słuchajcie, że lepiej nie przegapić tego faktu, że my potrafimy pisać, prawda? Że potrafimy pisać odręcznie, jak to się mawia. No właśnie, chwycić za długopis, ołówek, pióro. Ja coraz częściej chwytam za pióro. Też myślę sobie, dorobiłem do tego jakąś taką filozofię, że wszystko nam się jakoś tak skraca, ukraca, jakoś tak, no nie wiem, robi się coraz płytsze, jak to klepanie w klawiaturę, prawda, że jesteśmy pozbawieni tego charakteru, indywidualnego charakteru pisma, z którego przecież można było wiele wyczytać, też to nie jedna nauka interpretacji no, samego podpisu, prawda, pokazała, że wiele można wyczytać z tych kilku zestawionych ze sobą, nie wiem, znaków albo słów. Piękne to zajęcie, pisanie odręczne i tak zauważyłem, że kiedyś było pióro wieczne. Wieczne, tak, tak. Później był długo, jedynie długo piszący długopis. No a teraz to tak, w ten tab sobie klikamy, prawda? Klik, klik, klik i to jest taki tablet w zasadzie chciałem powiedzieć. No, generalnie wiem, że jest to jakieś takie myślenie, może nawet surrealistyczne prowadzącego, ale tak sobie wymyśliłem, że może coś w tym jest jednak. Tak, no i chwyciłem za pióro, bo to też jest inna formuła pisania, inny sposób, co nie znaczy, że w ogóle połamałem wszystkie długopisy. Nie, ale warto sprawdzić, słuchajcie, a inspiracją do tego jest wiele działań właśnie WBP w Łodzi, warsztaty, spotkania, takie jak to. Czy w dobie klawiatur, ekranów dotykowych, prawda, czcionek, którymi się posługujemy, potrafimy jeszcze no w ogóle zachwycić się pięknem odręcznego pisma? Mam nadzieję, że tak, że nie zapominamy o tym, nie zapomnieliśmy o tym, że to piękna umiejętność. O unikatowych rękopisach przechowywanych w Łódzkiej Bibliotece opowie dr Czesław Postawa podczas prelekcji Tylko rękopisów żal. To już 10 czerwca o 13 w sali szkoleniowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Oczywiście w Łodzi, oczywiście przy Gdańskiej. Jak czytam, współcześnie coraz rzadziej piszemy ręcznie, a charakter pisma bywa trudny do odczytania. Tymczasem dawne dokumenty rękopiśmienne zachwycają starannością, precyzją i kunsztem twórców, którzy w szkołach uczyli się sztuki pięknego pisania, kaligrafii. Spotkanie będzie okazją do obejrzenia starych pism i dokumentów pisanych najczęściej w języku łacińskim, opatrzonych stosownymi pieczęciami. Wśród nich zobaczyć będzie można m.in. historyczny dokument rękopiśmienny z XVIII wieku, dokładnie z 1779 roku. Chodzi tutaj o pewien spór, to są spory majątkowe, słuchajcie, dwuczęściowy kodeks będzie także z lat 1727-28 poświęcony zagadnieniom teologicznym, albo na przykład dzieło takie historyczne, to autorstwa profesora Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, pana Gottfrieda Ernesta Grodecka. To starożytny Rzym około 1811 roku. No właśnie, wiele innych jeszcze bardzo ciekawych, także słuchajcie, no fajna rzecz do zgłębienia, do inspiracji, do zaciekawienia się. 10 czerwca o godzinie 13 czeka Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ale ja też zwracam uwagę, że 10 też tutaj wernisaż prac Ewy Łozowskiej. Artystka zaprezentuje nam swoje cudowności i niesamowitości, dlatego że będą to tak zwane plasterki, czyli na drewnie malowane koty. 10 czerwca o 17:00 sala szkoleniowa Ewa Łazowska, czyli ciotka Pleciuga, malarka obrazów na drewnie, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie łódzkim. Słuchajcie, tych tematów, które ma dla nas w czerwcu Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, tak naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo, bo cały czerwiec jest bardzo różnorodny, obfitujący w bardzo ciekawe wydarzenia. Mamy jeszcze wystawę stacjonarną prac pokonkursowych przeglądu osób chorych, starszych i niepełnosprawnych. Sztuka jak balsam, znane wydarzenie, kolejna odsłona. 9 też spotkanie z Dagmarą Warszewską Kołacz, połączone z rozmową o jej książce Piekielna Osiemnastka. To także za chwilę 11 literacki podwieczorek i wakacyjny czas. Będą także zajęcia literacko-plastyczne. 12 koncert z okazji Dnia Matki i Ojca. A na scenie, Anna Zimmermann i chór muzyczne Perły. 16 zaś spotkanie z Violettą Filipowską, to za sprawą książki Ulice, które pamiętały wojnę. 17 spacer literacki z Grażyną Bąkiewicz po Księżym Młynie. To są takie spacery, bo to nie jeden, to są spacery śladami bohaterów jej książek. I taki spacer jeszcze będzie organizowany, więc ja na pewno zwrócę na to uwagę, bo to 10 i 17 w czerwcu. 18 spotkanie z Bogdanem Szymczakiem, łódzki pisarz science fiction, opowie o książce Błękitny Glob. 19 klub filmowy będzie miał kolejną odsłonę, tutaj spotkanie w ramach klatki po klatce i będzie tytuł Radości i troski nieśmiertelności, Harrison Ford między innymi na ekranie. 25 czerwca spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem, to w ramach dyskusyjnego klubu książki w Łodzi w województwie łódzkim, no i na zakończenie tego miesiąca spotkanie dyskusyjnego klubu książki, o którym jeszcze opowiem, bo to będzie książka wybrana przez członków, a wszystko 30 czerwca. To jest Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM i program Co jest grane w Łodzi, to tutaj macie okazję usłyszeć o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. Tematy oczywiście, że bardzo różnorodne. Teraz, tak jak to zapowiadałem, zajrzymy do Teatru Muzycznego w Łodzi, bo tutaj szykuje się bajkowy dzień otwarty.
1: Teatry.
0: W Teatrze Muzycznym w Łodzi, który kończy jubileuszowy sezon, 80-lecie, to oczywiście bardzo dużo premier, wydarzeń, atrakcji dodatkowych. No, tym razem wycieczki śladami musicalowych hitów nam zaproponuje. Będą też warsztaty taneczne z Królem Julianem, podróż do krainy klasycznych baśni czy profesjonalna sesja fotograficzna w makijażu scenicznym, takim teatralnym, kostiumach, to w najbliższą sobotę. Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na scenę przy północnej do teatru, do swojej siedziby i zaprosi spragnionych teatralnych wrażeń na ostatni w jubileuszowym sezonie Dzień Otwarty, czyli czwarta edycja. A atrakcji będzie mnóstwo, o czym opowiada Marek Rybiński z Teatru Muzycznego w Łodzi.
1: Co jest grane w Łodzi?
2: Na widzów czekają przeróżne atrakcje, w tym m.in. wycieczki tematyczne po naszym teatrze, które będą prowadzone przez aktorów naszego Teatru Muzycznego. Dajemy też szansę wcielenia się w ulubione postaci z różnych spektakli, które już nie są grane u nas w teatrze, ale będzie możliwość doświadczenia pełnej charakteryzacji scenicznej oraz możliwość ubrania się w kostiumy z różnych spektakli na przestrzeni 80 lat. Dodatkowo temu wszystkiemu będzie towarzyszyć profesjonalna sesja fotograficzna, a każdy uczestnik takiej sesji otrzyma zdjęcia właśnie z nim.
0: No, słuchajcie, zwracam na to uwagę, że każdy, kto chce mieć fajną pamiątkę fotograficzną, kto chciałby wcielić się w postać może z jakiejś baśni, zostać, nie wiem, bohaterem Wesołej Wdówki, Miss Saigon czy Le Miserable, no to jest okazja, bo będzie tutaj taka specjalna, inscenizowana wręcz przygoda, będą kostiumy, będą makijaże, profesjonalna sesja fotograficzna do wybranych spektakli. Wykona ją utalentowana i myślę, że świetnie znana, bo związana też z przestrzenią łódzkiej sztuki, łódzkich teatrów, Justyna Tomczak. Więc jeżeli będziecie mieli ochotę, to jest też możliwość, by taką fotografię sobie zrobić. Natomiast jeżeli pamiętacie utwór Wyginam śmiało ciało, no to będzie okazja do tego, by ciało śmiało powyginać i wziąć udział także między innymi w warsztatach tanecznych.
2: Dla naszych najmłodszych widzów przygotowaliśmy też warsztaty taneczne Wyginam śmiało ciało. Dla tych młodszych, jak i również starszych, prowadzone przez tancerza naszego teatru.
0: Z okazji kończącego się sezonu dostajemy zatem możliwość, by czegoś się dowiedzieć, zrobić pamiątkowe zdjęcie, by poznać lepiej sztuki teatralne, a także...
2: Przede wszystkim jest to cudowna szansa na to, żeby poznać ten teatr od kulis, żeby zobaczyć, jak tak naprawdę wygląda praca artysty, A dzięki temu, że właśnie chociażby wycieczki czy warsztaty taneczne prowadzone są przez naszych artystów, będzie można mieć ten bezpośredni kontakt z nimi i zadać po prostu pytania, dowiedzieć się dokładnie u źródła, jak wygląda rzeczywiście ta praca. Dla teatru jest to na pewno wyjątkowa okazja, żeby tak jak i widzowie mogą podpytać aktorów, tak i my dowiadujemy się, czego tak naprawdę widzowie oczekują od naszego teatru. Przychodząc tutaj widzimy na przykład i rozmawiamy oczywiście też z naszymi widzami, więc wiemy, że podobają im się właśnie tego typu atrakcje, wiemy na jakie spektakle najchętniej przychodzą, wiemy czego chcieliby w tym teatrze, żeby było po prostu więcej jakichś różnych aktywności, także na pewno teatr też zbliża się w tym momencie do swojego odbiorcy, do swojego widza i ma możliwość go po prostu lepiej poznać.
0: No właśnie, właśnie, poczuć się jak w domu, poczuć się dobrze w teatrze. Słuchajcie, fajna rzecz, by odkryć mroczne tajemnice Drakuli. A może wybierzecie słoneczną przestrzeń roztańczoną w ramach spektaklu Mamma Mia albo świat familijnego Madagaskaru. Słuchajcie, no tak jak mówimy, kto z królem Julianem chciałby spędzić więcej czasu, to są warsztaty taneczne. Atrakcji nie zabraknie też po południu, bo o 16:00 to za sprawą spektaklu Szafa Pana Perrault w sali kameralnej zjawią się Kot w butach, Śpiąca królewna, Czerwony kapturek i Kopciuszek. To postaci oczywiście znane z klasycznych baśni. One wprowadzą najmłodszych w świat magii, rozbawią i nauczą, czym jest dobro, a czym zło. Z ich pomocą dzieci rozwiążą proste zagadki, dzięki którym na umownych półkach tytułowej szafy, prawda, odnajdą i uporządkują elementy różnych historii, poznając głównych bohaterów oraz motywy ich działania. Piszą do mnie organizatorzy. Słuchajcie, no powracają też tytuły, bo Szafa Pana Perrault, również musical Dracula, ten, który cieszy się no od momentu premiery tak naprawdę niesłabnącą popularnością. Natomiast zwieńczenie obchodów zaplanowano na jesień, to wtedy po raz pierwszy zostanie zaprezentowana gala i znów premiera! Z rozmachem, wielkie widowisko to będzie muzyczna podróż przez historię sceny przypółnocnej od klasyki operetki po współczesny musical. Mnóstwo emocji, pełno wzruszeń, wspomnień, piękne utwory no, z 80-lecia. No i do tego wszystkiego można już mówić, słuchajcie, że będzie coś bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważnego. No i to wszystko w roku 2027, bo Kraina Lodu, tak, no to będzie... No coś wyjątkowego, jak zwykle. Castingi teraz trwają. Pierwszy etap ponoć zachwycający, tak? Ja rozmawiałem z Teatrem Muzycznym w Łodzi i dowiedziałem się, że jest dobrze, jest cudownie. Kraina Lodu, opowieść, którą pokochały miliony widzów na całym świecie. Film disneyowski, 2 Oscary. Wersja sceniczna na Broadwayu 2018 rok. W Polsce jeszcze nie było. No to będzie. W Łodzi. 13 marca 2027 roku ten spektakl, to wyjątkowe wydarzenie, także trzymam bardzo mocno kciuki, no i nie ukrywam, że nie mogę się doczekać, a jak słyszymy na temat tej przygotowywanej premiery...
1: Co jest grane w Łodzi?
3: Kraina Lodu to musical, który ma rozmach, a co za tym idzie, dużą obsadę i występuje w nim bardzo wiele różnych postaci. Podczas castingu jego realizatorzy będą szukać osób o rozmaitych warunkach i szczególnych umiejętnościach, na przykład lalkarskich. Kraina Lodu to musical, który wymaga też dużej wszechstronności, umiejętności poruszania się między humorem, baśniowością i emocjami. Główna część przedstawienia opowiada o relacjach bohaterek Elzy i Anny, dlatego podczas castingu szczególną uwagę poświęcimy wykonawczyniom, takim, które udźwigną te role, zarówno aktorsko, jak i wokalnie. To partie wymagające wyjątkowych umiejętności, efektownego, niełatwego śpiewu, ogromnej świadomości scenicznej oraz zdolności budowania głębokiej, poruszającej relacji. Chcemy jednak, by pojawiła się także lekkość, ciepło i autentyczna radość płynąca ze wspólnej obecności na scenie. Jestem przekonany, że wyłonimy najlepsze aktorki i najlepszych aktorów do tych właśnie ról, artystów, którzy nie tylko sprostają wymaganiom, ale także stworzą na scenie prawdziwą magię.
0: Dzieli się swoją nadzieją, ale i planem na ten spektakl pan dyrektor Marcin Zawada, dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi. W tym miesiącu także Krakowski Salon Poezji w Łodzi, ale o tym powiem już przy innej okazji.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Trwa Trwa środowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. No i tu jeszcze między innymi, to za sekundkę zajrzę do manufaktury, bo dzieje się i tu sporo i ciekawie i różnorodnie. No i długo weekendowo moglibyśmy powiedzieć. Tak, zwrócę uwagę zatem na to, co w Manu. Natomiast słuchajcie, dziś też w Co jest grane w Łodzi będę w kinach. Specjalne pokazy także jutro na pierwszy dzień długiego weekendu, na czwarty dzień czerwca, natomiast od 4 czerwca także Handmade. I o tym też sobie porozmawiamy, ale, słuchajcie, jest też przestrzeń na teatr. To za sekundkę, kiedy będziemy w Teatrze Pinokio w Łodzi, bo tutaj też wiele ciekawych wydarzeń przed nami. Dzisiaj na przykład była farba w ruch, druk na ciuch. Tak to wszystko zostało skonstruowane, żeby stworzyć dla siebie coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. Natomiast po weekendzie, po długim weekendzie wraca m.in. Pinoteka, grupa przygotowawcza do szkół teatralnych. Będą także bardzo ciekawe wydarzenia w związku z Dniem Przyjaciela. To za sekundkę sobie porozmawiamy także o takim projekcie, który wspiera Teatr Otwarty. Daje tak naprawdę szeroką przestrzeń do wykorzystania poprzez sztukę teatralną i w teatrze, ale po kolei. Co ja mówiłem, że teraz, zaraz, bo tutaj sobie, przepraszam, to z tej kartki. Tak, manufaktura.
1: Już jutro.
0: No to już jutro startują fajne rzeczy, mówiąc najogólniej, słuchajcie, czyli Handmade przez 3 dni, 4, 5, 6 dla łodzianek, dla łodzian. Jak odwiedzicie, to będziecie mogli odkryć dla siebie autorskie takie produkty artystyczne, rzemiosło artystyczne twórczyń, twórców z różnych stron Polski, prezentujących się w Łodzi, od biżuterii, poprzez, nie wiem, modę, ceramika, młodzież mówiąc najogólniej, dekoracje, szkło artystyczne, unikatowe przedmioty, po prostu artystyczne, kolekcjonerskie. Będzie można spotkać się tutaj z wystawcami. No, generalnie, słuchajcie, ważne wydarzenie i bogata, różnorodna propozycja z przestrzeni rękodzieła, sztuki rękodzielniczej i wielu innych zawierających się w tym pojęciu, w tym określeniu, takich, powiedzmy sobie, haseł, gatunków, tematów i tworzyw, że tak powiem. Słuchajcie, 900 ton złotego piasku nadjeżdża, palmy, letni klimat, wszystko powraca. Ja jeszcze chwilę temu, bo wczoraj mówiłem, że nie mogę się doczekać, aż zacznę takie informacje podawać. No i proszę bardzo, doczekałem się, jeden dzień czekałem. I już mówię, kalendarzowe lato, wszystko rozpocznie się tutaj wcześniej, bo 11 czerwca powróci zatem jedna z najbardziej lubianych przez łodzianki i łodzian. No i myślę, że to też dotyczy tych osób, które przyjeżdżają do naszego miasta, po prostu atrakcji. Jak czytam, na rynku ponownie pojawi się plaża. Tutaj 900 ton drobnego, miękkiego piasku, wygodne leżaki, beach, przestrzeń, w której będą tańce i podskoki, swawole i konkursy, i nauki i inne historie. No ale generalnie, słuchajcie, wszystko startuje lada moment, otwarcie plaży 11 czerwca. Przez całe lato, jak czytam, rynek włókniarek łódzkich będzie tętnił życiem. No, rynek manufaktury zamienia się w wakacyjną przestrzeń pełną aktywności i odpoczynku. To dla najmłodszych także wiele atrakcji. Będzie okazja, by zbudować, nie wiem, zamek z piasku. Dla starszych też może być zamek z piasku albo próba sił, na przykład w siatkówce plażowej. Bo tradycyjnie takie zajęcia, wydarzenia, konkursy, rywalizacje, mecze będą urządzane. No inne sporty też, pewnie te wodne, także się pojawią. Słuchajcie, leżaki, jakby ktoś już się zasapał, to będzie można się tutaj, że tak powiem, wylegiwać. Jak czytam, nieodłącznym elementem plaży pozostanie przestrzeń z komfortową strefą, gdzie także będą bardzo różne animacje proponowane. Weekendowe wieczory upłyną pod znakiem muzyki, dobrej zabawy. Będą DJ-e, których też będę przedstawiał, zapowiadał i gatunki muzyczne wskazywał. Na plaży ponownie zacumuje także dobrze znany najmłodszym statek piracki, pełniący funkcję placu zabaw. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będą animatorzy, którzy będą przygotowywać tutaj różne zabawy, gry, no i zajęcia. Po prostu wypoczynek najlepiej smakuje wtedy, gdy pamiętamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zwracają na to uwagę organizatorzy. Także słuchajcie, jak będzie słońce, to nie zapominajmy, że to jest plażyczka w centrum Łodzi, więc jednak nakrycie głowy, prawda? Okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, no i nie wolno zapominać o listku. Nie, że prawda figowy tam, czy jakiegoś hibiskusa sobie wiadomo gdzie, tylko na nos, no na nos, a gdzie? No listek na nos, przecież to jest stary, dobry, sprawdzony, harcerski sposób, choć wędkarze także go podchwycili. Okej, słuchajcie, zbliża się już kolejny element, punkt tego wakacyjnego wypoczynku w Łodzi, natomiast teraz kolejny punkt dzisiejszego środowego wydania programu, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, dlatego że po weekendzie w poniedziałek 8 Pinoteka, grupa przygotowawcza do szkół teatralnych, mówiłem o tych warsztatach, młodzieżowa grupa teatralna, młodsza, starsza, będzie też w środę 10 Pinoteka w rytmie przyjaźni, Dzień Przyjaciela. Warsztaty. Będzie chór improwizowany w Pinotece. Takie warsztaty w czwartek 11. Za chwilę też dziadki i dziadki. Także mama, tata, ja i mata. No i wiele innych bardzo ciekawych historii, jak na przykład pieskie sprawy. To 17 w środę, dzień dogoterapii. Więc no bardzo różne zajęcia, bardzo różne wydarzenia, bardzo różne aktywności proponowane nam tutaj przez Teatr Pinokio w Łodzi, bo generalnie jest to teatr i otwarty na sztukę, i otwarty na publiczność, i publiczność otwiera się na teatr, bo te wszystkie zajęcia są komponowane zawsze przy udziale specjalistek, specjalistów z takim no, ogromnym zaangażowaniem, z dbałością o szczegóły. To są projekty, gdzie ja podkreślam przy każdej tak naprawdę kolejnej inicjatywie czy premierze, że mówimy z dziećmi o rzeczach ważnych, poważnych nawet powinniśmy powiedzieć, ale nie infantylizujemy tego języka, tak zawsze to podkreślają organizatorzy. No i faktycznie choroba, rozwód, przemijanie, samotność, nie wiem, cielesność, dojrzewanie, problemy nastolatek, nastolatków, bardzo różna tematyka. Teatr dla wszystkich i można by powiedzieć nawet o wszystkim, co ważne, w bardzo ciekawy, atrakcyjny sposób. To są projekty bardzo mocno zaangażowane nie tylko jeżeli chodzi o dostępność w przestrzeni publiczności, ale także o obecność na scenie. To są projekty związane także z badaniami wręcz naukowymi, z zapraszaniem specjalistek, specjalistów do tworzenia przestrzeni odbioru teatru. I za hasłem dostępność no, musi iść i z mojej perspektywy idzie takie realne działanie. Z tym przekonaniem zresztą do Teatru Pinokio w Łodzi powraca międzynarodowy zespół ekspertów projektu artystycznego Tapiot, o którym przecież już w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM przy ostatnim tym wydarzeniu, przy ostatniej obecności mówiłem. Wszyscy grają w naszym teatrze. To jest hasło, to jest tytuł. No i tym razem tutaj twórcy poprowadzą cykl bezpłatnych warsztatów teatralnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Tak jak mówiłem, trwa nabór. Ten nabór uczestników do 12 czerwca, Tapiot, wszyscy grają w naszym teatrze, to jest koordynowany przez Instytut Tolerancji w Łodzi międzynarodowy projekt Erasmus+, zakładający, włączający działania artystyczne i edukacyjne dla osób niewidzących, niedowidzących oraz głuchych. Porozmawiajmy o tym projekcie, bo jak podkreśla Kacper Biniek, to koordynator do spraw dostępności w Teatrze Pinokio w Łodzi, tym projektem może być zainteresowany tak naprawdę, no i każda i każdy, prawda?
4: W zasadzie każdy, kogo interesuje chociaż trochę teatr, nie musi mieć żadnego doświadczenia aktorskiego, tanecznego, śpiewanego, jakiegokolwiek. Wystarczy, że ma jakąś zajawkę, chce się sprawdzić, chce odkryć coś nowego. Serdecznie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością słuchu lub wzroku. Też cały program tych warsztatów mamy dostosowany do potrzeb tych osób.
0: A propos tego programu, tego wydarzenia, powiedzmy, że to będzie coś, co rozłożycie Państwo w czasie jako organizatorzy, czyli nie jeden dzień, nie jedno popołudnie, tylko kilka dni, prawda? Trzy.
4: To będzie trzydniowy cykl warsztatów i zaczniemy go od warsztatów z audiodeskrypcji. Mhm. Szczególnie audiodeskrypcji przedstawień teatralnych. Opowiemy, czym się charakteryzuje taka audiodeskrypcja, na co zwracać uwagę, a następnie przejdziemy do improwizowanych etiud. Będziemy je oglądać i następnie sami będziemy tworzyć te audiodeskrypcje.
0: A to też przecież moglibyśmy powiedzieć bardzo ważny element Państwa działalności, bo audiodeskrypcja obecna w wielu przedstawieniach, o czym też opowiadam na bieżąco. No dobrze, kolejny dzień.
4: Drugiego dnia są warsztaty taneczne z choreografką z Francji, gdzie będziemy poznawać tą ten język ciała, dowiemy się, jak łączyć właśnie ten taki improwizowany ruch z językiem migowym, jak wykorzystać ten język migowy do takiej ekspresji twórczej. Mamy zajęcia aktorskie z reżyserką i dyrektorką teatru z Berlina, a ostatniego dnia będą warsztaty z kreatywności. W skrócie można tak powiedzieć, a jest to po prostu rozmawianie i ćwiczenia i poznawanie tajników tworzenia całego performance'u. To będzie takie trochę wejście właśnie w świat teatralny właśnie od tej drugiej strony, ale myślę, że też bardzo ciekawe warsztaty.
0: No cały projekt niezwykle ciekawy, także słuchajcie, ja przypominam zgłoszenia do 12 czerwca, tutaj wszystkie informacje a propos uczestnictwa, a propos właśnie tego naboru już bezpośrednio u organizatorów w Teatrze Pinokio. Ja tylko powiem, że zwieńczeniem tego projektu będą trzy, nie mam wątpliwości, że niezwykłe spektakle, które powstają na kanwie jednego wspólnie opracowanego scenariusza. Wszystko organizowane w różnych też, no we wszystkich krajach partnerskich. No i po zeszłorocznej pracy nad scenariuszem, do której włączeni zostali twórcy niewidomi i głusi, przyszedł czas na praktykę artystyczną. To między 22 a 24 czerwca Międzynarodowy Zespół po raz drugi spotka się, no, u nas, w Polsce. Tym razem po to, by poprowadzić warsztaty teatralne dla nowych uczestników. Udział w projekcie, jak informują mnie organizatorzy, jest bezpłatny. A jak czytam, organizatorzy zapewniają tłumaczenia z języka angielskiego na polski oraz na polski język migowy. Budynek Pinokia jest także dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, a pracownicy mają doświadczenie w pracy z osobami niewidzącymi oraz niedowidzącymi. Zgłoszenia do 12. Szczegóły w Teatrze Pinokio w Łodzi.
1: Już jutro.
0: Czeka na was, no, piękna przestrzeń, przestrzeń także historyczna. 4 czerwca w zajezdni muzealnej Brus ciekawe spotkanie, drzwi otwarte. No i można przez to przeżyć niezwykłą podróż, podróż w czasie. Od 11 do 17, przez mniej więcej 6 godzin, zatem okazja, by oglądać wystawy tematyczne. Będą wycieczki, oprowadzania, symulator tramwaju, kursy linii S1 do Konstantynowa. Tak jest, dodatkową atrakcją, jak czytam na oficjalnej stronie wydarzenia na fejsie, będzie wystawa Linia Przerywana, opowiadająca dzieje linii 45. Wystawę udostępniło Muzeum Miasta Zgierza. Zwiedzanie jest bezpłatne, na Brus można dojechać 43, słuchajcie, ale specjalną linią S1 także. W sumie rowerem też można, 24 miejsca przygotowane, wygospodarowane i chętni mogą się tutaj wpinać. Właściciele klasyków będą mogli zaprezentować swoje pojazdy na terenie muzeum. Jak macie, to też przyjeżdżajcie śmiało. Słuchajcie, no mówimy tutaj o bardzo ciekawym z jednej strony zjawisku, że tak powiem historycznym, z drugiej strony sentymentalnym, z trzeciej technicznym i komunikacyjnym. To linie turystyczne, które już ruszyły w Łodzi, specjalne weekendy, ale także te regularne wręcz kursy wakacyjne. Cały długi weekend stoi pod znakiem łódzkich linii turystycznych i zajezdni muzealnej Brus, zatem Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi, Czerwony Ikarus i Zajezdnia Muzealna Brus zapraszają te wydarzenia właśnie jutro, ale tak jak mówię, te turystyczne linie tramwajowe, no i przepiękne pojazdy, które przepięknie wyglądają na łódzkich ulicach, chętnie się z nimi fotografujemy, w nich fotografujemy, no także będą umilać czas związany właśnie nie tylko z tym długim weekendem, prawda, ale także z wakacjami. No dobrze, nie wiem, jak bardzo czekacie już na ten czas wypoczynku, czy macie tam już zaplanowane jakieś wydarzenia. Jedno jest pewne, kto zostanie w Łodzi, na pewno nudzić się nie będzie o takich aktywnościach, o wydarzeniach przygotowywanych właśnie na lipiec i na sierpień. Także już zaczynam wam opowiadać, natomiast teraz sięgam po kolejne wieści.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Słuchajcie, tak sobie rozmyślam, że ja generalnie mógłbym sobie pospać, no nie? No bo audycja od 21, więc w zasadzie można by uznać, a nie trzeba tam budzik, prawda, zrywać się o poranku, ale, no trzeba, bo syn do przedszkola, bo po co spać, jak można już wstać i na przykład poczytać książkę i tak dalej, i tak dalej. Zjeść dobre śniadanie nie w pośpiechu, nawet jeżeli praca rozpoczyna się późnym wieczorem. Ale dlaczego mówię też o tym porannym wstawaniu? No bo no dzisiaj no ci, którzy rano wstali, załapali się jeszcze na piękne słońce i nawet błękitne niebo w Łodzi. Także nie wiem, jak to będzie jutro z tym porankiem, jak to w ogóle będzie z długim weekendem i pogodą dla naszego miasta, ale drogie łodzianki, drodzy łodzianie, generalnie jest co robić w trakcie długiego weekendu i jest co sobie planować, nawet jeżeli to są wydarzenia, które jednak będą musiały brać pod uwagę warunki pogodowe i będą się odbywały na przykład pod dachem. Więc pod dach zajrzę za chwilkę, czyli między innymi do kina, ale nie tylko do kina, zajrzę też do wytwórni i jeszcze też zajrzę, słuchajcie, na fotofestiwal, który niekoniecznie pod dachem, ale on rozpoczyna się lada moment i za chwilę, bo 25. edycja to druga połowa czerwca. Za sekundkę powiem głównie o scenie muzycznej i o wydarzeniach właśnie takich związanych z dźwiękiem w świecie fotografii albo z dźwiękiem po prostu. Natomiast teraz, tak jak zapowiadałem wcześniej, czas na kino.
5: Kina.
0: A w kinach, no można by powiedzieć, same cudowności, same smakołyki. No, cieszy przede wszystkim fakt, że powraca Paweł Pawlikowski. Cieszy dlatego, że to przecież autor między innymi cudownej opowieści Zimna Wojna. Dlatego, że no, generalnie Paweł Pawlikowski jest opowiadaczem, reżyserem, twórcą, który w sposób piękny opowiada o także trudnych czasach, trudnych relacjach, trudnej historii, trudnych tematach. Pawlikowski, już nagradzany za ojczyznę, będzie miał okazję opowiedzieć nam tutaj historię, no znów związaną z emigracją, trudnymi losami, z taką zimną wojną, a także no między innymi z Thomasem Mannem, tu laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, jego córka Erika. No i opowieść taka chłodna, jak się mówi, ale bardzo erudycyjna. Tematy tożsamości, tematy relacji międzyrodzinnych, tematy winy, moralności, chaosu, no i powojenna Europa. Ojczyzna to także będą piękne zdjęcia, słuchajcie, nie mamy wątpliwości, bo Paweł Pawlikowski to jest reżyser, który stawia także na jakość obrazu ponad jakością, powiedzmy sobie, znakomitą. To ma być coś artystycznego, to ma być coś naddanego jako wartość. No a kto potrafi takie kadry komponować? Kto historię potrafi opowiedzieć w ten niezwykły sposób? Tak, ktoś już pewnie pomyślał sobie, a pewnie Łukasz Żal. No pewnie, że Łukasz Żal. Złota Palma, udział w konkursie głównym Paweł Pawlikowski, no i nominacji mnóstwo tak naprawdę na jego koncie, jeżeli chodzi o bardzo różne festiwale, bardzo różne przeglądy. To jest też to, o czym ja mówię za jednym z reżyserów, który powiedział mi te słowa. Panie Bartoszu, to czy film dostanie Oscara, czy nie dostanie, to nie zmienia filmu, ale fajnie, żeby dostał. No, czyli generalnie chodzi o to, że dzieło samo w sobie, film sam w sobie jest formą ukończoną. Ktoś postawił kropkę, prawda? No, reżyser postawił kropkę, choć także wszyscy ci, którzy z nim współpracowali, powiedzieli, dobrze, to ja już, montaż dźwięku, proszę bardzo, montaż obrazu, muzyka i tak. Ktoś postawił kropkę i później ten film oddajemy publiczności. No i będziemy mieli specjalny pokaz w Czarlim, Ojczyzna, dramat polsko-niemiecko-włosko-francuski Pawła Pawlikowskiego z muzyką Marcina Maseckiego. Kolejne ważne nazwisko, no to gdybyście chcieli, to jutro o 17.10 i o 19.00 właśnie w Czarlim. Tych pokazów takich wyjątkowych, ciekawych, mamy dużo, dużo więcej. Ja o nich za chwileczkę jeszcze opowiem, natomiast chcę też zobaczyć, jak wygląda repertuar. Czynię to dla was tak, by ewentualnie, jak to zauważyłem, ukryć się pod dachem w czwartek i obejrzeć film Diabeł ubiera się u Prady. To też w sali studyjnej, w dużej sali Czarliego. Jutro też sala kameralna i wartość sentymentalna. Tutaj o 13 i 20 jest drama, a także Czarli dla dzieci. Gdyby dzieci chciały zmykać przed chmurą nad Łodzią. Ale dobrze, może nie, może raptem okaże się, że jutro wstajemy i taki poranek jak dzisiaj, poranek, tak. Ale nie, że później też, że słońce, że mamy jednak czerwcówkę, o, taką piękną i słoneczną. Jakkolwiek nie dajcie sobie wydrzeć radości z tego, że mamy po prostu do dyspozycji kolejny fajny dzień do przeżycia i do wykorzystania także w przestrzeni sztuki, co polecam. Charlie dla dzieci, Sprawiedliwość, Owiec o 17.50. W sali klubowej wielki powrót, jubileusz włoskiej kinematografii z Kasią Smutniak, ale to po prostu świetna opowieść fabularnie. Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Jest także piękny wizualnie, bo i mądry i poruszający Kokuho o 15.30. Dziecko z pyłu, a także chronologia wody. W sali Arte Znaki Pana Śliwki, jest Erupcja, Flow, Młode Matki, a w sali audiowizualnej Romeria, Werdykt i Arcydzieło. Tak, ten film od pewnego czasu jest do oglądania tutaj u nas w Łodzi i bardzo dobrze, dlatego że nie było go w kinie od 1991 roku. Ja go w kinie nigdy nie widziałem. Ja widziałem go na VHS-ie, na taśmie oglądanej miliard razy, przez co jakość obrazu spadła, na taśmie być może przegrywanej kolejny miliard razy, przez co jakość obrazu i dźwięku spadły dramatycznie. Ale pamiętam, że już wtedy ten film zrobił na mnie ogromne wrażenie, że już wtedy gdzieś zostałem jakoś nasączony tym obrazem, pięknymi przestrzeniami, które zostały tutaj stworzone scenograficznie, jeśli chodzi o kostiumy. Ale to też piękna opowieść. Zawieście czerwone latarnie o 17.55 albo 20.25 reżyseruje Jean Gimou. Warto sprawdzić. W sali widzów posłani, zawodowcy, a także Charlie dla dzieci, tutaj Drzewo Magii, a także Tom i Jerry Przygoda w muzeum. W sali zielonej milcząca przyjaciółka Michael, a także kultowy tytuł Powraca. No i to jest właśnie ten powrót, o którym wspominałem. Podziemny krąg o 17.30. Niemiecko-amerykański thriller z 1999 roku, film Davida Finchera, gdzie na ekranie cudowny duet aktorski Edward Norton i Brad Pitt, ale pamiętajcie, że tu na ekranie także m.in. Helena Bonham Carter, Meatloaf i Jared Leto. Piękna opowieść, niezwykła, wartościowa, ta, która została gdzieś we mnie od początku lat 2000, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy. No pewnie, że na VHS-ie. Słuchajcie, jutro też w sali czerwony dywan Charlie dla dzieci, Drzewo Magii, Niesamowite Przygody Skarpetek 3, ale kosmos. Tom i Jerry, Przygoda w muzeum, a także Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu, i to w bloku dla dzieci, ale także repertuarowo, na przykład o 20.20. Jutro też w kinie Helios w sukcesji mamy specjalne wydarzenia, bo tak 4, jak wspominałem, pokaz specjalny w 2D albo w 3D, za każdym razem od lat 12, cyrkowa opowieść, hicior taki z internetów, The Amazing Digital Circus, doczekał się finałowej odsłony filmu, który trafia do kin w wersji pełnometrażowej. Także proszę bardzo, jeżeli ktoś kojarzy, to teraz w wersji rozbudowanej ten cyrkus będzie tutaj prezentowany wraz ze wszystkimi swoimi postaciami, no i dobrami, jakie zostały tutaj zamknięte. Proszę bardzo, jutro 17.30, 21 w piątek, 14.16.17 to w wersji z napisami, tak by też prześledzić tutaj oryginalną ścieżkę dźwiękową, a w wersji zdubbingowanej pokaz specjalny o 19.00. To jest thriller, to jest animacja, to jest dramat. Jutro też w kinie Helios w sukcesji, Podziemny krąg. Ten film o 18.00. Warto go znać, warto go zobaczyć. Piękna opowieść, wielopłaszczyznowa, wielopoziomowa, na pewno zmieniająca coś też w naszym myśleniu. Jutro też przedpremierowo straszny film. O 20.30 ten dramat, horror, komedia od lat 13 w salach Dream. O 20.30 jeszcze raz przypominam, taki specjalny pokaz czegoś, co jest też no, taką formą kultową, nie tylko gatunkowo, ale także jeśli chodzi o tytuł. Straszny film. Jutro też jeszcze w pokazach premierowych, tak, no bo w czwartek jeszcze w pokazach premierowych Tom i Jerry, Przygoda w muzeum, Drzewo Magii, Niesamowite przygody Skarpetek 3, ale Kosmos, a także Zawodowcy. Te filmy oczywiście zostają z nami na weekend, choć nie będą już tytułowane jako premiery. Będziemy mieli inne nowości, ale o tym opowiem Wam tradycyjnie jutro w czwartek. Natomiast teraz starszy repertuar Mandalorian i Grogu, jeszcze na wielu seansach, 6-3 w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos, pierwszy o 12, ostatni o 21.20. Jutro też Diabeł ubiera się u Prady, 3 pokazy, na 2 Obsesja, na 2 także Michael, na 2 Pasażer. Mamy jeszcze Super Mario Galaxy film, to o 11, Mortal Kombat 2, 15.10, 20.20. Jest przepiękna także wizualnie i mądra, Milcząca przyjaciółka o 11.20. Na pojedynczych seansach także jutro Sprawiedliwość Owiec 12.40, no i projekt Hail Mary o 15.20. Kto jeszcze nie widział albo widział i chce jeszcze raz zobaczyć i posłuchać, bo też ciekawa ścieżka dźwiękowa w tym filmie. No dobrze, ten film science fiction o 15.20 z Ryanem Goslingiem, a teraz zaglądamy do wytwórni.
1: Wkrótce.
0: W lipcu będziemy mieli letnią Akademię Jazzu i na tym się teraz koncentruję. Słuchajcie, bo lato to znów jest moment, kiedy Łódź staje się miastem jazzu. To tutaj rodził się jazz, to tutaj jazz jest pielęgnowany także za sprawą tego wydarzenia, które jest formatem, formułą także taką edukacyjną, słuchajcie, o bardzo wyrazistej tożsamości. Odbywa się w wytwórni od blisko 2 dekad, łącząc najwyższy poziom artystyczny z ideą dostępności, edukacji, różnorodności, no i takiego społecznego zaangażowania. Zatem legendy, najciekawsze zjawiska, debiuty, możliwość, by odkryć coś dla siebie, także w tej przestrzeni, no, wręcz szalonej improwizacji. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie pośród wielu gwiazd Didi Bridgewater, jedna z największych osobowości światowego jazzu. Na jej koncie i tony, i Grammy, i wiele oklasków, i cudownych płyt. Przyjeżdża do Łodzi z Paryża, bo to jest pani Didi Europejka, nasza cudowna, wspaniała, ukochana, no, mistrzyni jazzowej wokalistyki. Festiwal otworzy Grzegorz Turnau, czyli 6 godzina na dobry początek. No, ponad 10 lat oczekiwania od ostatniej płyty i mamy coś naprawdę wyjątkowego. Wystąpi też on z Atom String Quartet, z Dorotą Miśkiewicz, więc kolejne ważne nazwiska. Będzie Xavi Torres z projektem Barencia, Anna Kolom, a także polscy gwiazdorzy Marcin Masecki, Jan Emil Młynarski, Henryk Miśkiewicz, Natalia Kordiak czy Hania Derej. To także między innymi uwielbiane przez łódzką publiczność czereśnie, projekty rodzinne Karoliny Cichej i spółki Gosi Hutek. Także słuchajcie, będzie też International Jazz Platform, czyli ta scena właśnie eksperymentu, improwizacji, a do tego wszystkiego na scenie warto wyróżnić tych, którzy się tutaj pojawią, czyli Tomeka Reid, Robinson Corey, Hedwig Mollestad, a także Christian Linger, kosmonauci czy Marta Veleris. Słuchajcie, program bardzo rozbudowany, bardzo różnorodny. Wszystko rozpocznie się koncertem inauguracyjnym Grzegorz Turnau, 6 godzina 2 lipca w wytwórni. Zostanę w temacie muzyki, tyle tylko, że słuchajcie, będzie to muzyka w ramach zbliżającego się fotofestiwalu. No i tutaj Hania Rani, Sir John Akonfrach, to wyjątkowe otwarcie 25. fotofestiwalu. Już 18 czerwca spotkają się w łódzkiej fuzji, by zrobić taki wspólny, wielki projekt. Będzie to też klimat taneczny, bo fotografia i muzyka to przenikanie sztuk, to taneczne brzmienia, to m.in. DJ Narciso, Lua Preta czy Susorbino. Generalnie wrócę do tematu także w tym ujęciu muzycznym, a do Was wrócę już jutro w czwartek, 4 czerwca. Za dziś dziękuję. Bartosz Lichawski.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Radio Złote Przeboje. Wysadzi osa.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę...

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Nam chodzi odgłos paszczą. O.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.